make you move me. But I wanna know for sure.

0: Polski Rok.
1: Blokada prezydenta. Chodzi o nominację nowego szefa SOP. W raporcie Słowacja i nowe informacje w sprawie ataku na szkołę. W przyszłym roku rejestracja pojazdu przez internet. Za chwilę szczegóły.
2: SK Rok. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza, przekazał rzecznik głowy państwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja?
3: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
1: A do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, TK, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński.
2: To jest raport.
1: Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy są zszokowani tą tragedią.
4: Uczyciel, ja muszę być w szoku wszyscy. Uczycielko,
1: jesteśmy przerażeni. Wszyscy w szkole muszą być w szoku. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, a ona zdruzgotana. Powiedziała, że do tragedii doszło w dniu, gdy decydującą fazę weszła rozprawa sądowa innego ucznia, Samuela Straszka. Na początku ubiegłego roku zabił on pracownicę szkoły i koleżankę z klasy w szkole podstawowej w Spiskiej Starej Wsi, również na północy kraju. Rejestracja pojazdu przez internet? Tak, już w przyszłym roku. Ministerstwa Cyfryzacji i Infrastruktury szykują małą rewolucję. Jej szczegóły zna nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy zmiany wejdą w życie?
5: Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzić zmianę już 18 stycznia. Kierowcy będą mogli składać wnioski o rejestrację przez aplikację mObywatel. Z telefonu dołączyć wszystkie wymagane załączniki i wnieść opłatę. W urzędzie trzeba będzie pojawić się jedynie po odbiór dowodu rejestracyjnego i tablic.
6: Jest to dobra zmiana, będzie to powodowało mniejsze kolejki i odciążenie człowieka, żeby musiał chodzić do wydziału i stać w wydziale. Tak?
5: Bo teraz w kolejkach trzeba sporo czasu spędzić.
6: Teraz jeszcze chyba 8 osób jest za mną.
7: Może jakieś ułatwienie, ale ja wolę osobiście wstawić się urzędnika tutaj i załatwić sprawę.
5: Mówili mi kierowcy w jednym z warszawskich wydziałów komunikacji. To nie jedyne zmiany, bo urzędnicy zyskają też dostęp do unijnej bazy danych o samochodach, a dzięki temu stos dokumentów przy rejestracji auta z zagranicy będzie zdecydowanie mniejszy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Espresso, americano czy cappuccino? Każdy ma swój rytuał parzenia i picia kawy, ale najważniejszy jest dobry surowiec.
8: Jeżeli dobrą robotę zrobił farmer, producent, importer i palarnia, to tak naprawdę po naszej stronie jest tylko odpowiednio dobrać grubość mielenia do długości parzenia i nic więcej.
1: Mówi Agnieszka Rojewska, dwukrotna mistrzyni świata w robieniu kawy, która prowadzi palarnię na Dolnym Śląsku. Na świecie wypija się rocznie około 400 miliardów filiżanek kawy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
9: Proszę Państwa, tam była informacja o tym, że będzie można przez internet zarejestrować pojazd, prawda?
10: Tak, będzie można.
9: Ja mam kolegę, który tak robi przeglądy pojazdu. Jezus, ale nie pochwalam Maria. Tego, absolutnie nie pochwalam, absolutnie. Po prostu wiem, że są
10: ale
9: takie
10: ancymony.
9: Ale wiesz,
10: jakie to jest ekstra swoją drogą? Już teraz na przykład Nieczek nie musi odkręcać tych tablic rejestracyjnych nieszczęsnych, ubłoconych z tymi po prostu historiami, co to one schodzą, nie schodzą, łamią się te ramki. Koszmar to był jakiś, a teraz już nie trzeba,
9: to
10: teraz
9: prawda.
10: Będzie można wszystko przez internet.
9: Patrząc na ceny paliw, to już teraz nawet samochodu nie trzeba posiadać.
10: No, taka prawda.
9: Proszę Państwa, dziesiątka na termometrach o poranku w ciągu dnia. Dzisiaj znowu piękne babie lato tak zwane, czy też piękna złota polska jesień. Zobaczymy, jak długo potrwa. Od 20 na wschodzie, 22 w centralnej i południowej Polsce, do 23 na zachodzie.
10: Ja ci powiem. Do poniedziałku, bo od poniedziałku leje.
11: No nie, gdzie? Podobno do 10 ma się utrzymać taka pogoda. Tak, bo ja na grzybki 8. Drodzy panowie, dzisiaj wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim chłopakom, bo jak my sobie sami nie złożymy życzeń, to nikt nam dzień chłopaka nie złoży.
12: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
0: No. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
11: Dzisiaj moja żona będzie się tłumaczyć, dlaczego znowu zapomniała o dniu chłopaka.
10: No właśnie, teraz też się muszę tłumaczyć, bo właśnie teraz się zastanawiam, dlaczego nie przyniosłam wam pączków, a może dlatego, że są zamknięte.
1: A ja nie będę się tłumaczyć, ja wam złożę życzenia w dniu mężczyzny.
9: O, i dziękujemy bardzo. Dzisiaj też dzień tłumacza i z tej okazji pytamy, z czego najczęściej się tłumaczycie?

0: Good morning, rise and shine.
1: Escaroc.

0: Mała Ladybug, czyli Ladybug za nami już na antenie Jeski Rock. 13 minut po godzinie 6 w Dzień Chłopaka, w który pytamy, z czego najczęściej musisz się tłumaczyć.
1: No właśnie, bo w ogóle to wszystkiego najlepszego, chłopaki, mm-hmm. i że to nie, że zapomniałam, tylko bo się, jak to mawiał Tytus, dezosie mi, bo zgubiło S na koszulce. Tak się tłumaczył.
2: A gdzie w Dniu Chłopaka jest S, co?
1: No,
2: panie, tam nie ma S. Rzeczywiście. Dzień Chłopaka bez S. Proszę Państwa, Dzień Chłopaka, Dzień Archiwisty, Dzień Podcastów, Dzień Copywritera, Dzień Muzyki Country, Dzień Miłości do Ludzi. No i mamy również Międzynarodowy Dzień Tłumacza. I tak sobie połączyliśmy wszystkie te święta w kolejny wspaniały temat dnia, którym będzie pytanie, z czego najczęściej musicie się Państwo i komu tłumaczyć?
1: No właśnie, ja się staram generalnie jednak nie tłumaczyć już, bo już mi się nie chce. To jest straszne. Ja mam wrażenie, że pół życia człowiek się tłumaczy. Tłumaczy się, że się spóźnił do szkoły. Tłumaczy się, że te coś mu właśnie się... a że mu nie przyjdzie, bo coś tam. I cały czas człowiek musi się tłumaczyć, aż któregoś pięknego dnia budzi się rano, myśli sobie, kurczę, no dość. Ile można się tłumaczyć?
2: No, z jednej strony Asia mówi, że się nie tłumaczy, ale jak czasami chodzimy na spotkania z naszym dyrektorem, o, i on nam zarzuca, panie, że to wejście nie było za dobre, to Asia mówi, panie dyrektorze, a widział pan, co gądził? Buty mu śmierdzą.
1: To na pewno.
0: Tak było. I jeszcze jest dio. Drodzy Państwo, Messenger Eski Rock. Z czego najczęściej musicie się tłumaczyć? Bo czasami musimy się tłumaczyć z czegoś, a czasami musimy tłumaczyć z tureckiego.
3: Ja jestem Macie Politykan, za słowem Redziksenis.
4: Witam serdecznie. Jestem Turkiem, a to mój kolega z brodą i w czapce. Jeszcze raz witam serdecznie.
5: Witam Mołdowa.
4: Ja również witam serdecznie.
6: Ty jesteś pewien? To brzmiało jak Mołdawia.
4: Nie, Mołdowa. To witam serdecznie.
6: Mołdowa.
7: Mołdowa, Mołdowa.
4: Mołdowa, Mołdowa, Mołdowa.
8: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.
4: ESC Rock.
5: Gramy dla Was najlepsze.

0: Dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się nad tym, z czego najczęściej musimy się tłumaczyć, no i czekamy na Państwa kolejne, tak naprawdę, telefony z żalem, no bo jak się musimy tłumaczyć, to zazwyczaj nie jest to przyjemne.
1: To prawda, ale najlepsze to są jednak tłumaczenia w związkach. Kobiety się tłumaczą przede wszystkim z potwornej ilości różnych zakupów. Ja to pamiętam takie akcje, że jak kupowałam nowe buty, to zawsze mówiłam, nie no, przecież błagam Cię, ja te buty to mam już naprawdę chyba ze 2 lata, no ale ja ich nigdy nie widziałem, no ale jak to, no wiesz co, no to nie moja wina, że nie zwróciłeś na nie uwagi, no ale takie ładne jak nowe zupełnie, no bo ja je rzadko noszę. No i tak.
2: Jesteście takie same, jesteście po prostu identyczne, was odlali z jednej formy, was kobiety, naprawdę.
1: No ale to wy macie dokładnie to samo, bo się czepiacie, no co wam przeszkadza, że my mamy nowe buty,
2: ja pragnę zdrowia.
1: I teraz mam tak, że ja mam po prostu ileś tam par nowych butów i nikomu się nie muszę z tego tłumaczyć i dosyć mam, to mam.
0: Ale zobacz, jedna para butów, a jednocześnie zwalnia miejsce w portfelu, a zajmuje w szafce.
2: Dokładnie, a tych szafek mamy mniej, znaczy coraz mniej w sensie, bo one się
1: nie,
2: wypełniają.
1: Mamy dokładnie tyle samo, problem polega na tym, że już się nic tam nie mieści.
2: No tłumaczeniu w związku, także Państwo na to zwracacie uwagę.
3: Absolutnym słowem, czy może zdaniem klucz do wszelkich tłumaczeń to jest: kochanie, to nie jest tak jak myślisz. Natomiast ja się nie tłumaczę, bo czasami można bardziej się zakałapućkać w tym wszystkim, niż to tłumaczenie będzie wystarczające albo nie będzie wystarczające.
2: No tak, a później jeszcze gubisz się w zeznaniach, na przykład za kilka dni zapominasz, gdzie byłeś, mówisz coś innego,
1: no
2: bez sensu.
1: Inna sprawa jest taka, że za ostatnie kochanie to nie tak, ja ci to wszystko wytłumaczę, rzuciłam papierem rozwodowym na stół.
2: No, właśnie.
0: Prawnik wytłumaczył sobie inną wypowiedź.
2: Prawnik mu wszystko wytłumaczył. Ja się w ogóle nie tłumaczę w związku, w domu, w rodzinie. Doszedłem do wniosku, to jest trochę tak jak z tym stanem wojennym, jak ktoś kiedyś zapytał, czy musiało do tego dojść.
1: No ja cię bardzo przepraszam, ale z czego ty mi się masz tłumaczyć? Kiedy to ostatni raz kupiłeś sobie buty?
2: No, dokładnie, widocznie musiało, skoro do tego doszło.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Proszę Państwa, środy to taki wyjątkowy dzień, kiedy w studiu Eski Rock wieczorami dzieją się nieprawdopodobne rzeczy. Zazwyczaj można je oglądać na TikToku i właśnie teraz przedsmak tego, co się wydarzy tutaj wieczorem, a już za chwilkę Ania Kruszyńska z raportem Eski Rock.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę Panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock. Autopromocja.
7: Esca Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Przed godziną 6:00 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia został wysłany alert RCB. Ma to związek z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, sytuacja jest monitorowana. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania w poniedziałek o 6:00 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę bada też kuratorium oświaty, a wczoraj w placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane były rozmowy z uczniami.
9: W szkole prowadzone są działania, które po pierwsze mają uspokoić całą społeczność. Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym. Stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
8: Podkreśla Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
7: To jest raport.
8: Leśnicy nie mogli pojechać do rannego łosia. Warszawski ruch antyłowiecki protestował przed siedzibą Lasów Miejskich przeciwko odławianiu dzików. Według leśników protest uniemożliwił im podjęcie interwencji wobec rannego łosia. Zwierzę ostatecznie zmarło. Aktywiści w mediach społecznościowych informują, że nie zostali poinformowani o konieczności podjęcia interwencji.
10: Nie musimy w żaden sposób uzasadniać tego, że potrzebujemy wyjechać.
8: Odpowiada Mariusz Wrona z Warszawskich Lasów Miejskich. Aktywiści zaprzeczają, że wyjazd był całkowicie zablokowany.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Tytuł turnieju ATP w Chinach nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chin z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Lukiem Johnsonem wygrał w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której prowadził Lechię Gdańsk.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Już w najbliższy piątek wsiadam do pociągu i jadę na spotkanie klasowe. Wydawało mi się, że podróż upłynie, no tak po prostu, z punktu A do punktu B się dojedzie, ale to, co się wyrabia na dworcach PKP, Wojtek wie!
1: To prawda, proszę Państwa, czas na ciekawostkę obyczajową. W ramach prowadzenia kojarzycie ten wiersz, stoi na stacji lokomotywa.
0: Kojarzymy.
1: Stoi, sapie, dyszy i dmucha.
0: Dmucha!
1: I a propos tego ostatniego. Ostatnio, w niedzielę wieczorem to się wydarzyło, właściwie po południu, w biały dzień, jeszcze było widno, przechodzą sobie ludzie koło dworca centralnego w Warszawie, a tam jak gdyby nigdy nic, stoi pan za panią i, że tak powiem, się ogrzewają. Słuchajcie, i cała sprawa trafiła do oczywiście mediów społecznościowych, bo okazało się, że w pobliskim sklepie jest monitoring i to wszystko się nagrało. No i zupełnym przypadkiem nagranie wyciekło do internetu. Sprawa została zgłoszona też policji.
2: Widziałeś?
1: I teraz policja prowadzi w ramach dziennikarskiego obowiązku, przeczytałem tylko tytuł. I przeczytałem też notatkę policji. Policja powiedziała, prowadzimy czynności, poszukujemy jednej i drugiej strony, że tak powiem, tego wspólnego ogrzewania się nawzajem na dworze, bo przypominamy, że to jest zachowanie nieobyczajowe i tak robić nie wolno.
2: No dobra, nie wolno, no ale oni ewidentnie czuli do siebie pociąg.
3: 6 na 9 SRO. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze

0: Powiedzieć państwu o pociągu, to bardzo chętnie w to od razu wchodzicie, jak
1: prawda,
0: się okazuje.
1: Prawda, że o tej parze właśnie, co tak, bo to nie tak się, jak to powiedział ładnie Wojtek, ogrzewali.
2: Pan stanął za panią, stworzyli wspólnie pociąg tak.
1: I się ogrzali, bo jakby wieczorami już chłodzik.
0: Pani była lokomotywką, a pan był ładowaczem. Drodzy państwo, i wy szybko zareagowaliście na to, o czym pan Wojtek opowiadał.
3: Ta para powinna z miejsca dostać zaproszenia na Rocktoberfest za rock'n'rollowe przeżycie.
0: No coś w tym jest,
1: no,
0: stary.
1: No, powiem ci, że to jest jakaś myśl.
0: Jeżeli policja nie potrafi ich póki co znaleźć, no to może my zaproponujemy wejściówkę na Rocktoberfest i para znajdzie się momentalnie sama.
2: No, ale jest wtedy ryzyko, że staną gdzieś pod sceną i będą blokowali przejście. Proszę państwa, a propos rock'n'rollowych historii, cały czas przypominamy, że możecie wejść na rocktoberfest.skrock.pl i legalnie zdobyć wejściówki na nasze urodziny.
1: Tak, nie trzeba stanąć za sobą, nie trzeba robić żadnych innych rzeczy.
2: Można
1: to robić
2: zupełnie osobno.
1: Zupełnie oddzielnie od całego tematu.
0: A wiecie co, śpiewa Happy Set na przykład, oni Happy pod sceną, nie? I wiesz.
2: Ale zanim pójdę...
1: Ja niestety nie mam tutaj guzika do dyspozycji, ale jakbym mogła tam wcisnąć, powiedzieć, chłopaki, dość przez chwilę,
4: poranne,
1: dobra?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: A cała reszta widowni set.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dawno niewidziana Jessica Alves i jej napompowany biust walczą z grawitacją. Nie wiem, pani Jessica. Ale wygląda fantastycznie, bo widziałem zdjęcia. Ja sobie nawet sprawdziłem, grawitacja, uwaga, cytuję, zjawisko fizyczne polegające na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał. Napompowanych też.
2: Ja mam na przykład tak. Klaudia Sadownik olała wiadomość od Jessiki Mercedes i co na to Julia Żugaj. A ona na to, dla mnie to nic nowego. I ja naprawdę przysięgam wam, mam takie momenty, że dla mnie przeglądanie tych tabloidów to jest tak jak czytanie książek po mandaryńsku, nic nie kumam.
3: A propos książek. Patrycja Tuchlińska chwali się długimi nogami, malowniczymi widokami, wylegując się z książką i mówi: przeczytałam pół strony. Ale ja też jak jadę na wakacje, to biorę książkę nie po to, żeby ją czytać, tylko że przeżyła jakąś przygodę, żeby zobaczyła kawał świata.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
5: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Reklama.
8: Eskaro.
5: Gramy dla

0: Eski Rok.
1: Zmiany w podatkach. Rząd przyjął ustawę budżetową na przyszły rok. 11 osób zatrzymanych. Akcja CBA w Collegium Humanum. Na termometrach 24 stopnie w raporcie Złota Polska Jesień.
2: Eski Rok. Raport.
1: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
4: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
3: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
4: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
3: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
2: To jest raport.
1: Tłumy żegnały księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny spoczął w Grzęsce na Podkarpaciu. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Widak.
5: Kościół w Grzęsce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
6: Był bardzo dobrym człowiekiem.
5: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
6: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
7: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
5: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
1: Przypomnijmy, 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów. Kolejne odsłony śledztwa dotyczące Collegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Collegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
2: Słuchacie raportu w Esce Rok.
1: Na koniec złota polska jesień z letnią temperaturą. I tak do końca tygodnia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazują nawet 24 stopnie. Tak jest między innymi na Śląsku. Do tego dużo słońca i brak wiatru.
9: Taka złota jesień pomaga w treningach?
10: Bardzo, bardzo. Oj, pamiętam w tamtym roku, jak się szykowałam do półmaratonu, to nie było tak ładnie.
9: Jakby pani określiła jednym zdaniem taką jesienną pogodę?
10: Cudownie, letnio, oby tak dalej.
9: Z przełomu września, października pan w zupełnie letnim wydaniu.
11: Przyjemnie, fajnie.
12: No, proszę pana, pogoda idealna. No.
13: I aż się chce chodzić na spacerki.
9: Nie ma nawet mowy o chandrze jesiennej.
10: Wie pan co, ja w ogóle nie miewam jesiennych. Chandr, kocham jesień. Nie wiem, no jak dla mnie jest bomba, niech trwa jak najdłużej.
1: A z mieszkańcami Katowic rozmawiał Darek Brombosz.
14: A pamiętacie ten moment, jak rok temu szykowaliśmy się do półmaratonu? Ja też nie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
15: Ale za to pomyślałam sobie, bo Green Day śpiewa Wake Me Up When September Ends. To czy może trzeba obudzić pana? No bo już się kończy ten dzień.
14: No bo tak, tak oczywiście, no. Że tak. Zdecydowanie
15: no właśnie.
14: Tak. I uwaga, bo potem rzeczywiście też będzie padało. Proszę państwa, 19 w Suwałkach, 20 w Białymstoku, 22 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, a na zachodzie, czyli Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Wrocław, do 23 stopni, wszędzie pogodnie, tak jak już wspominała redaktor Anna.
16: Tak jest, złota polska jesień, jak powiedzieliśmy, czyli jesieniary i jesieniarze pójdą w liście i mogą się w tych liściach kotłować jak ta para na dworcu.
14: Tak.
16: Dziękuję.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: 6 na 9.
18: 6 na 9.
17: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SRO.
16: Z czego musisz się tłumaczyć, o to dzisiaj pytamy. No my się będziemy z tego programu tłumaczyć.
15: Z całą pewnością. I ci, co się będą kotłować w tych liściach, też się muszą wytłumaczyć.
14: Kochanie, czujesz, ktoś nas obserwuje. Kto? Kleszcz. Co w raporcie?
1: U mnie dla odmiany złote gody i pytanie, jak wytrzymać w małżeństwie.
16: O, super, nie mogę się doczekać.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No ja tak a propos tłumaczenia, to myślę, że będę się musiała z was dzisiaj bardzo mocno tłumaczyć z różnych tematów, które poruszacie na antenie, ale na szczęście mamy Rocktoberfest.
2: Ale jak to z nas? Proszę państwa, my tylko wspomnieliśmy o tym, co się wydarzyło przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Aby przydarzyło się to, że jedna pani z drugim panem po prostu poczuli chódź.
3: No i ja robię, chódź do mnie, chódź!
1: Pociąg mieli do siebie.
2: No i on przyszedł, tak, się poprzytulali w mieście, no i państwo poszliście tym tropem.
4: Tiki, tiki, barabara, a my trochę do Rocktoberfestu, drodzy państwo, od razu zaglądamy, bo państwo kojarzycie taką piosenkę grupy Happyset, którą zapewne na tegorocznym Rocktoberfeście usłyszymy.
2: Tak, i okazało się, że oni po prostu źle ją śpiewają.
4: Otóż to.
5: Jak Happyset to inaczej, ale zanim dojdę...
2: Wiadomo, miłość to nie pluszowy miś.
4: Pana to też nie kwiaty, ani diabeł rogaty.
1: No mówiłam, że będę się musiała z was tłumaczyć. Słuchajcie, no. Jakby te, może ten utwór nie wybrzmi dokładnie tak, jak pan go zaśpiewał przed
4: chwilą.
1: Czy my
4: tak zaśpiewamy?
1: Ale możemy
4: my
1: go tak
4: zaśpiewamy.
1: Śpiewać.
4: Drodzy państwo, jeżeli chcecie tam być, to jest właśnie ten moment, ta chwila.
1: Tak ja jest. Tylko chciałam przypomnieć, że jeżeli będziecie opisywać swoją rock'n'rollową historię, to ona wcale nie musi być erotyczna.
2: Absolutnie, może być zupełnie inna. Dzisiaj możecie się zgłaszać nie tylko przez skrock.pl, możecie też wchodzić na Messengera skrock, nagrywać po prostu głosowo nam swoje rock'n'rollowe historie, my je tutaj sobie przesłuchamy i być może z państwem się zobaczymy na naszych urodzinach.
4: Otóż to.
0: Rocktoberfest 2026.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Wychodzi na to generalnie, że wszyscy z czegoś jednak się ciągle tłumaczą. Państwo też się tłumaczycie, dlaczego chcecie bilety na Rocktoberfest. Chłopaki się tłumaczą, dlaczego mówią takie rzeczy, jakie mówią. Ja się też tłumaczę potem za chłopaków i tak wygląda to życie.
1: No to proszę Państwa, kto i z czego, dlaczego się tłumaczy?
2: Znaczy, bo my mamy dzisiaj temat przewodni, choć nasi słuchacze niektórzy uważają, że jest inaczej.
3: Dzień dobry, Skarok. A ja się chciałem Was podpytać, czy dzisiaj to jest jakiś temat przewodni, bo tak słucham Was od godziny i mam wrażenie, że niezły chaos tu dzisiaj panuje u Was. Takie gadanie o wszystkim i o niczym. Jak nie u Was? Nie wiem, wiosnę czujecie?
2: No proszę się wytłumaczyć, dlaczego Pan nie usłyszał dzisiaj tematu przewodniego. Przecież mówimy o nim bardzo często, prawda?
0: Tak, to prawda. Czyli właśnie chodzi o to, że z czego się człowiek tłumaczy. Dzisiaj jest dzień tłumacza, przecież to ważne.
2: Otóż to.
1: Tak, to prawda, trochę z torów nas wybiła para, która uprawiała seks przy dworcu kolejowym, ale poza tym cały czas pilnujemy, że jest temat dnia.
2: Messenger Skirok, dlaczego i z czego się Państwo tłumaczycie?
4: Tłumaczyć. Tłumaczą się tylko winni.
5: 6 na 9.

0: 7.31, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska przed mikrofonem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Dwie osoby nie żyją, a cztery zostały ranne. Raport zaczynamy od Ukrainy i nocnego ataku dronów. W Kijowie w czterech dzielnicach uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyn. Trwa właśnie atak na Wołyń. Są także informacje o eksplozjach słyszanych w Równym i Łódzku, niedaleko polskiej granicy. W związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska podrywała myśliwce, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB.
1: To jest raport.
2: To unikat na skalę europejską. Naukowcy z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i SGGW zebrali i ujednolicili dobowe pomiary poziomu wody w Wiśle w Warszawie. Baza to ponad 82 tysiące odczytów od 1 lutego 1799 roku do 30 października 2024, mówi jeden z autorów bazy, Łukasz Sobechowicz z PAN.
3: Największe wyzwanie kryło się w tym, że same metody pomiarów zmieniały się na przestrzeni lat. Zmieniały się lokalizacje wodowskazów, zmieniała się rzędna wodowskazu, czyli ten punkt zero.
2: Baza może posłużyć do dalszych badań, na przykład jak wpływ człowieka czy zmiany klimatyczne zmieniały Wisłę na warszawskim odcinku.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na

0: Rocktoberfest 2026.
1: No i teraz będą wielkie emocje. Ja się nie mogę doczekać Rocktoberfestu. To jest w ogóle fajna sprawa, bo ja już weszłam teraz w SC Rock w taką opcję, że już nie robię rzeczy po raz pierwszy, tylko już robię po raz drugi, mam nadzieję po raz trzeci. Zobaczymy.
2: Już nie jesteś nowa, tylko stara.
1: Już jestem stara, no.
2: Proszę Państwa, cały czas przypominamy, zbieramy m.in. rock'n'rollowe historie, za które rozdajemy podwójne zaproszenia na urodziny SC Rock. To już w warszawskiej progresji 22 października będzie Asia, Kądziu, Wojtek, Dawid, Zygmunt, będzie zespół Happy Set. No i kto jeszcze z nami będzie?
3: Pan Łukasz pewnie będzie, bo jechał na rowerze.
4: Dla mnie największym rock'n'rollowym przeżyciem tego roku był wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie, roboczo zwany przeze mnie Tour de Wybrzeże. 6 dni bez pracy, poza domem, bez żon, bez dzieci. Po prostu bajka, kurde wybrzeże.
2: Ale ja też kiedyś kończył, bo ty znasz te emocje. Też kiedyś wyjechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Rowery, 6 pedałów.
5: No, właśnie tak.
0: Rocktoberfest 2026.
3: Panie Łukaszu,
1: ręce mi opadają.
3: Gratulujemy, odezwiemy się. Zaproszenie jest pana.
1: Części ciała też mi opadły.
0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła. Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Czyli kontynuując za panem, który mówił, że macie nieporządek dzisiaj na antenie i poniekąd pośredni temat dzisiejszego poranka, to można zacytować klasyka i powiedzieć, że niezły burdel macie tutaj, siostry.
1: No trochę mamy tutaj bajzel, to prawda, rzeczywiście. Ostatnio nam się wkradają różne historie i no, my musimy się teraz z tego tłumaczyć.
2: A widział pan kiedyś poukładane 6 na 9?
1: Ha! Ej, no, poczekaj, no to trochę jest poukładane.
2: Wojciechu, Aśka powiedziała, no, że się nie musi z niczego tłumaczyć albo rzadko się tłumaczy, no właśnie sprawdźmy. No,
3: myślałem, że trafię na Asię, bo ona ma, że tak powiem, okazję i, że tak powiem, powód do tego, żeby się wytłumaczyć. Mm-hmm. Śmieję, że parę dni temu dzwoniłem, poprosiła, żebym się odezwał za 2-3 minuty, dzwonię, a generalnie nie odbiera.
2: No i do dzisiaj nie odbiera.
1: Ja się strasznie przepraszam. Teraz to się naprawdę będę tłumaczyć. To był piątek.
2: Tak.
1: Jakoś bardzo dużo było wiadomości głosowych na Messengerze i ja rzeczywiście odebrałam od ciebie, drogi słuchaczu, ten telefon i powiedziałam, żebyś zadzwonił za 2 minuty. My mieliśmy wtedy właśnie, już mówiliśmy coś na antenie, ale potem było tyle głosowych w Messengerze, że ja widziałam, myślę sobie, Boże, no nie odbiorę człowieka i wiecie co? Nie odebrałam.
2: No właśnie. I dzisiaj też nie odebrała, dzisiaj pan Wojciech odebrał.
4: Tak, Jaśka no powiedziała, że w ogóle już teraz nie będzie odbierać.
2: W ogóle nie będę odbierać, no i teraz radźcie sobie sami. Drodzy państwo, z czego najczęściej musicie się tłumaczyć? O to dzisiaj państwa pytamy. Wojtek opowiedział też fantastyczną historię a propos tego, co wydarzyło się na dworcu. I teraz musimy się tłumaczyć, bo nasi słuchacze pytają.
5: Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo kolega pytał, gdzie ten filmik można zobaczyć?
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: No gdzie, tłumacz się?
1: No?
2: W internecie. O, bardzo dobrze.
1: Ale jest?

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Proszę państwa, uwaga, Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
2: A to ten, co jej zabronił, ja wiem, to mnie strasznie, mnie to oburzyło.
1: Ale Blendusiak to taki, co blenduje, czy co? Bo, co to za koleś?
2: Ta. Ja nie wiem, ale ja tylko pamiętam, że ktoś komuś zakazał jeść czekotubkę. Oho. To jest w ogóle skandalem w biały dzień po prostu. U mnie z kolei narzeczony Laluny ma za sobą wyrok i kolejną sprawę w sądzie i celebrytka komentuje. Każdy ma jakąś przeszłość. No to prawda, że każdy ma jakąś przeszłość, ale nie każdy ma wyrok.
3: Ciekawa, jaka jest ich przyszłość.
4: Marnie to widzimy. Andrzej Chyra broni serialu Netflixa. Taka zburzona, rozwiercona, rozgrzebana lalka jest bardzo interesująca. Ja też w dzieciństwie rozbierałem lalki siostry.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
7: witaj cały świecie w internecie.
6: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: jest Eskalok.
1: Pentagon zabiera głos w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Ruszył proces w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Jak przetrwać 5 dekad bez większych kryzysów? W raporcie Złote Gody.
2: Eskalok. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Alert odwołany, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. SMS-y zostały wysłane do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. To między innymi w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Z jego oświadczenia wynika też, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce.
3: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
1: Relacjonował Mateusz Chłyston.
2: To jest raport.
1: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u przed sądem rejonowym w Wolsztynie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Na więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: Rekordowe zadłużenia młodych Polaków. Łącznie zadłużenie osób w wieku od 18 do 26 lat zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Na Dolnym Śląsku rekordzista musi oddać blisko 430 tysięcy złotych.
5: W ciągu ostatnich 3 lat na przykład na Dolnym Śląsku liczba dłużników się podwoiła, a kwota zadłużenia wzrosła 3,5-krotnie. Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
1: Mówi Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. W tym czasie liczba zobowiązań przepadających na jednego młodego dolnoślązaka zwiększyła się z 2 do 3.
6: Jestem sceptycznie nastawiony do większej ilości kredytów. Jak są na przykład jakieś meble, czy coś mogę dostać na ratach 0% i nie zabiera mi to więcej niż jakiejś tam małej części mojego miesięcznego przychodu, dochodu, no to spoko. Ale jak ja mam zapłacić za mieszkanie, które jest warte 600 tysięcy, prawie 2 miliony, to nie ma sensu.
1: Mówił nam młody mieszkaniec Wrocławia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pół wieku razem i wciąż pełne serca dla siebie. Jubilaci z 2-letnim stażem małżeńskim zdradzają swoje sposoby na udany związek. Jak przetrwać 5 dekad bez większych kryzysów? O to pytała ich Weronika Wawrzyk.
7: Jeszcze raz niech żyją, żyją nam.
8: 52 lata już mamy. No kochać się tylko i wyłącznie kochać.
9: Wzajemne zrozumienie, spokój. Przede wszystkim, żebyśmy się kochali.
10: Spokojnie, bez nerwów, bez jakichś stresów, trzeba pracować.
11: Przeżyliśmy tyle lat w zgodzie, no to i dalej będziemy tak ciągnąć.
12: Oby zdrowie tylko napisało.
7: Nie żyją nam.
1: A zdaniem świętujących par kluczem są cierpliwość, sztuka kompromisu i poczucie humoru na co dzień.
13: Żony nasze, najdroższe.
14: Tanio może nie jest, ale wbrew pozorom taniej niż żona. Mówisz do żony najdroższe? Mówisz. I to nie raz. No i masz najlepszy dowód. I ona jest najdroższa. Bo to wycieczki za granicę, bo to prezenty, bo to oczywiście żarcie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Pogoda. Kiedyś w Miodowych Latach bodajże była taka scena, kiedy Karol mówi: tatuś, jak tatuś tyle lat wytrzymuje z mamusią? I on mówi: bo ja robię tak, kiwam głową, przytakuję i mam nadzieję, że nie zadaję pytań.
17: Ja zawsze mówię: kiwaj głową, to wariat.
16: Proszę Państwa, dzisiaj od 20 stopni na wschodzie, przez 22 w centralnej Polsce i południowej, do 23 na zachodzie, do tego wszystkiego pogodnie, słonecznie, no pięknie jest. Jak w związku. Dobra, żona to skarb, jak wiemy.
18: Panowie pozwolą, moja żona Zofia.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: 6 na 9. Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
17: Wiecie co, ja cały czas się zastanawiam. Kiedy przyjdzie ten moment, że wy wrócicie obaj do domu i będziecie się musieli srogo tłumaczyć?
16: Przyjdzie o 9.
3: Wrócimy do domu. Razem, do jednego wspólnego, z dala od żon.
17: Żony się na poczucie humoru łapią.
16: Ale tylko Aśki. Poczucie humoru i nasze żony.

0: uwaga, tu będzie autopromocja. W zeszłym tygodniu w kawałkach mojego życia był gościem Aleksander Orbowski, który jest nowym perkusistą zespołu T-Lab.
1: A widzisz, a ja generalnie jak słyszę ten utwór, to podejrzewam, że tak jak każdy zresztą myślę sobie, kurczę, tak by człowiek skoczył do pubu.
2: Tak, a później tak kiedyś swojego razu jednego Muniek wysłał SMS-a do kolegi z zespołu i musiał się z tego też tłumaczyć.
1: No niestety musiał się tłumaczyć. W ogóle generalnie ciągle się państwo z czegoś tłumaczycie, bo dzisiaj jest dzień tłumacza i my dzisiaj o tym, z czego się tłumaczycie.
0: No to zapraszamy do tłumaczenia.
3: Cześć, Piotrek z tej strony. Odnośnie tłumaczenia się, to nienawidzę takiego wyświechtanego frazesu, jak tłumaczą się tylko winni, bo to jest farmazon i wielokrotnie się tłumaczyłem, bo właśnie byłem niewinny, więc jeden wymyśli, że tak powiem, nie nachalnie mądry, a reszta powtarza.
1: Ale coś w tym jest. Ja też nie cierpię tego powiedzenia, ponieważ to jest tak rzeczywiście, że czasami człowiek jest zapędzony w kozi róg i zaczyna się tłumaczyć i się tłumaczy. W sensie, kurczę, z czego ja się tłumaczę, że nic nie zrobiłam.
0: To prawda, czasami są takie sytuacje pułapki i tutaj znowu pojawi się słynne hasło żona, bo na przykład mówi, czy możesz mi to wytłumaczyć? Ale co? No ty już nie udawaj, że nie wiesz. No i ty nie wiesz, co masz teraz powiedzieć.
2: Pułapka, nie? Od razu.
1: Bardzo mi się podoba sformułowanie słynne hasło żona.
2: No to, drodzy państwo, tłumaczymy się przed żonami.
4: Z czego trzeba się tłumaczyć? Nie wiem, czy trzeba, ale to robimy pewnie często, pewnie nie tylko ja. Przed żonami. Z tego, co trzeba, z tego, co nie trzeba. Bo ja wiem, że powtarzam się, ale wprowadzam obecnie syna w dorosłość i zawsze tłumaczę: synu, nie kłóć się. Nie kłóć się z matką, czyli później z przyszłą żoną. Bo co jest ważne? Mieć spokój czy rację? Chyba spokój. Pozdrawiam.
5: No, najlepsza żona, to cudza żona. Już, dziękuję.
6: Eskaro.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Słuchajcie, ja próbuję teraz połączyć wszystkie wątki ze sobą. Więc mamy tak, tłumaczenie się z różnych rzeczy. Mamy parę, która przytulała się do siebie dość czule i bardzo się ogrzewała przy stacji pociągowej i przy pociągach. Mamy też temat, jak to powiedział ładnie Wojtek, słynne hasło żona. I mamy Rocktoberfest.
2: Tak jest, czyli wielkie święto Eski Rock i naszych słuchaczy, które zostanie zwieńczone 22 października w Progresji w Warszawie. Wystąpi m.in. zespół Happy Set, no i Państwo będziecie mogli go zobaczyć na żywo. Sprzedajemy bilety za rock'n'rollowe historie
3: i wysyłamy kolejną parę.
4: Cześć, zadałem mojej żonie pytanie, co ty na to, gdybyśmy pojechali na Rocktoberfest? Ona fantastycznie, ja uwielbiam piwo, ja też, ale nie chcę jej z błędu wyprowadzać. Oczywiście bezalkoholowe. Mam nadzieję, że do zobaczenia na Rocktoberfest. Tarka.
1: No i proszę bardzo, i pan się pięknie wpisał w temat żony i w temat Rocktoberfestu i trochę się nam też tłumaczył.
2: Tak jest, to zanim pójdę, panie Arkadiuszu, zapraszamy serdecznie z małżonką, można się bawić razem z nami i ze stołem Happy.
3: Ale zobacz, jak się żona później jorgnie, że oni są nie na tym Oktoberfeście, o którym myślała, tylko na Rocktoberfeście, choć też z piwem bezalkoholowym.
1: Będzie się tłumaczył. Powie,
2: kochanie, mów mi dobrze.
0: Rocktoberfest 2026.
3: Rób mi dobrze.
0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: No i przepięknie przez nasz ulubiony Rocktoberfest i opowieści rock'n'rollowe przejdziemy do raportu Jani Kruszyńskiej.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Joanna Ziętarska.
3: Najbardziej rock'n'rollową sytuacją, która przydarzyła mi się w 2026 roku, była po raz pierwszy w moim życiu wyprawa samochodem elektrycznym. Dalej, a nie tylko do sklepu i z powrotem, czy do pracy i z powrotem, pojechałam na Mazury samochodem, który ładowałam po drodze i wróciłam tym samochodem również z Mazur do Warszawy i byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Ba, okazało się, że jest to duża frajda i że naprawdę ta podróż sprawia mi dużo przyjemności. Co nie zmienia faktu, że ciągle samochody elektryczne jednak budzą różnego rodzaju moje wątpliwości.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na 300 tysięcy euro. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do takich zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. A więcej o tym w raporcie o 9.
4: To jest raport.
5: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji w ramach rozwijanej współpracy międzynarodowej w transplantologii. Od 2023 roku polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim biorcom. 44-letni Tomasz Nogalski, który 21 września przeszedł transplantację w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, trafił do szpitala 7 września. Nowe mieszkania społeczne w Warszawie. Miasto przyjęło plan na najbliższe lata. Program zakłada zwiększenie zasobu mieszkań i budowę nowych lokali. Choć na przestrzeni lat ceny remontów rosną, i tak zapowiedziano oddanie 17 tysięcy lokali do 2032 roku.
6: Niestety z tymi remontami to jest problem, że to jest coraz droższe, ale wykonamy i to zrobimy.
5: Mówi zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Tomasz Kretek. Na realizację tego programu ma zostać przeznaczonych prawie 14 miliardów złotych.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje w Warszawie, a w Sochocimie koło Płońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu. W Lidze Europejskiej piłkarzy ręcznych Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34. Występujące w Bundeslidze Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
8: SK Rock.
9: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

Cześć ekipa, najczęściej tłumaczę się mojej żonie z zakupów, jakie dokonuję do wyposażenia warsztatu. Najpierw ona neguje, że na cholerę ci to, po co w ogóle, bo to miejsce zajmuje, tyle pieniędzy kosztuje, ale potem jak je zawalia w domu, przychodzi niedziela, wszystko pozamykane, idę, wyciągnę, naprawię, no to o, skąd ty to miałeś? I znowu trzeba tłumaczyć.

0: Mam taki plan, żeby dzisiaj sobie po robocie wyskoczyć na rowerek i ten rowerek przyjechał ze mną do pracy na bagażniku dachowym mojego samochodu. I teraz się muszę tłumaczyć, że Boże, no przywiozłem sobie rower do roboty, a oni, że
1: słuchaj, przyjechanie z rowerem to nie to samo, co przyjechanie na rowerze.
2: No poczekaj, ubawiłeś wszystkich, bo postawiłeś ten samochód z rowerem na dachu, na parkingu. Teraz się zjeżdża cała reszta ekipy do Eskirok i po prostu wszyscy konają ze śmiechu. No co zrobisz? A potem wszyscy mówią, o patrz, Kondzio na rowerze przyjeżdża, a rower na dachu i teraz musisz się tłumaczyć. No trudno.
3: Ale ja to w pełni rozumiem. Mhm. Jedni wyprowadzają na spacer psa, inni dziecko, a inni rower.
2: No to prawda, ale rzeczywiście ustaliliśmy już, że prawdopodobnie Kondzio jechał na tym rowerze, tylko prowadziła żona.
0: No otóż to, a ponieważ tylko winni się tłumaczą, dzisiaj rozłożyliśmy sobie to powiedzenie na czynniki pierwsze, to ja się w ogóle tłumaczył nie będę. Państwa pytamy, z czego najczęściej musicie się tłumaczyć, bo dzisiaj dzień tłumacza.
4: Najczęściej trzeba tłumaczyć z niemieckiego na polski, ewentualnie z angielskiego na polski, jak instrukcja w naszym rodzimym języku nie jest napisana, a chcę się dowiedzieć, jak coś działa. Pozdrawiam wszystkich tłumaczy. No,
0: chodź Wojtek, powtórzymy sobie niemiecki.
3: Was ist das?
0: Was ist das? Spokój, tato!
2: Schmetterling!
0: Otóż to.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: No i jak się okazuje, rowery wywołaliśmy do tablicy, byliśmy.
1: Dobra.
0: I państwo o tych rowerach, posłuchajmy.
2: Ja to się chyba nie muszę tłumaczyć, ale zastanawiam się, jakimi imperatywami, jaką papkę i Whiskas w mózgu mają ludzie, którzy na rondo wjeżdżają na rowerze. Zresztą nie ma nawet tylu obelg, żeby to opisać, no. Pomijam fakt, że pod spodem, specjalnie dla takich baranów, jest przygotowana ścieżka rowerowa i on ma obowiązek nią jechać.
3: A może to był kolarz?
1: Kręcę. Właśnie.
3: Kolarze nie muszą jeździć ścieżkami rowerowymi.
1: No bardzo proszę.
0: Ja sobie sprawdzę, co to oznacza imperatyw, bo nie wiem, czy mnie chłop obraził, czy nie.
1: Nie wiesz, ale widzisz, na przykład w kącie pokonuje, to ma rower na dachu.
0: Otóż to, o widzisz.
1: No, widzisz, i też się da, ale też możesz, jak na dachu masz ten rower, nawet siedzisz na tym rowerze, to możesz tak pokonać rondo, prawda?
0: Drodzy rowerzyści, oczywiście, jeżeli istnieje droga rowerowa, która prowadzi w tym kierunku, w którym podróżujecie, podążacie, to jest obowiązek, żebyście z niej korzystali. Tyle, tutaj koniec, kropka.
3: I nawet rozsądek by to podpowiadał, ale ostatecznie przypominam, że generalnie na drogach i chodnikach jesteśmy wszyscy i piesi, i rowerzyści, i kierowcy. No, z hulajnogistami to różnie.
1: No to prawda. A co to jest zdrowy rozsądek? A dobrze, przepraszam, to tak. Nie będę się tłumaczyć.
0: Często go brakuje, to prawda. A z czego najczęściej się tłumaczymy?
4: Kurczę, a ja muszę się tłumaczyć mężowi codziennie z tego, co ugotowałam na obiad. Podaję mu talerz ze schabowym. Widzi, że jest schabowy, ale pyta, co to? No dobra, zjada. Innym razem podaję mu jakiś inny obiad. Znowu pyta, co to? Tłumaczę mu, że obiad, zjada. Któregoś razu powiedziałam, że trucizna i też zjadł, więc ja nie wiem, po co te pytania.
5: 6/9 Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ja mam nadzieję, że przetrwał ten obiad. To jest zupełnie inna sprawa. Najważniejsze jest to, moi drodzy, że teraz Nickelback, Make Me Love You, utwór z płyty, która już chyba dziś, dobrze mówię? Czy coś mylę? Tak mi się wydaje.
3: Ty jesteś redaktorem ziętarską, więc...

0: No i muszę się wytłumaczyć, bo to 30 był ten, ale nie, nie wrzesień, tylko październik, czyli Nickelback, nowa płyta za miesiąc.
1: Się w ogóle nie tłumacz, ja też mylę, październik, listopad,
0: no to
1: dla mnie.
0: No spokój, jakoś rzeczywiście, a to przecież dopiero będzie ten 30.
2: Do niczego się nigdy nie przyznawaj.
1: No to
0: to. A dobra, nie,
1: nie
0: słuchaj, faktycznie, to ja przepraszam, nie, to absolutnie, w ogóle no nie, z niczego się nie tłumaczę.
1: Złapią za rękę, mów, że nie twoja ręka. Do czego się państwo musicie niestety od czasu do czasu przyznać i z czego musicie się tłumaczyć?
3: Absolutnym słowem, czy może zdaniem klucz do wszelkich tłumaczeń to jest: kochanie, to nie jest tak jak myślisz. Natomiast ja się nie tłumaczę, bo czasami można bardziej się zakałapućkać w tym wszystkim, niż to tłumaczenie będzie wystarczające albo nie będzie wystarczające.
2: Trudno polemizować.
1: Rozkładamy sobie to na czynniki pierwsze.
0: W ogóle bardzo kocham słowo zakałapućkać. Ilość razy, kiedy ja się zakałapućkuję w ciągu dnia, jest niezliczona.
1: To jeszcze ostatni nasz słuchacz dzisiaj a propos tłumaczenia się.
4: Ja to się codziennie muszę tłumaczyć, co mnie przedrzymą z tego, dlaczego jestem taki zajebisty.
2: I to co, tak jak panu idzie?
1: To tak jak my.
0: Ty u nas tak, no.
1: Do domu lecimy tłumaczyć się przed żonami, dlaczego jesteśmy tak bardzo zajebiści. A Teśka, przed kim się będziesz tłumaczyć dzisiaj?
0: Ja się dzisiaj będę tłumaczyć przed własnym dzieckiem.
1: Do widzenia, do usłyszenia.
5: No miło się z paniami gawędzi, ale przepraszamy. Musimy iść. I tak już jesteśmy spóźnieni. Do widzenia.
6: To było 6 na 9 w SC Rock. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6.
7: Reklama.
6: Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
6: SC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
8: W SC Rock.
6: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Na stole nominacji miliardy ujawniamy kulisy gry rządu z NBP. Grozi mu 5 lat więzienia. Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna. Czytali bajki małym pacjentom w raporcie Piłkarze Widzewa Łódź.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 9, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami na linii Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
2: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
1: To jest raport.
0: Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła. W chwili zdarzenia jej ojciec był pijany. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
4: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
3: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
4: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.
3: Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami.
0: Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Życia dziecka nie udało się uratować, a mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Gdzie uciekać, kiedy zawyją syreny? Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce jest już zaznaczonych na specjalnej mapie. Na stronie www.gdziesieukryć.pl znajdziemy miejsca, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo, między innymi podczas ataku z powietrza czy gwałtownego zagrożenia pogodowego. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Na mapie znajdziemy między innymi przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy podziemne garaże, bo przy na przykład ataku dronowym nie potrzebujemy schronu. Często, by zapewnić bezpieczeństwo, wystarczy ukryć się na przykład w garażu, mówi wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
5: Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać oznaczone. W razie potrzeby należy szukać tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom Szpitala Matki Polki. W ogólnopolskim dniu głośnego czytania zachęcali też do sięgania po książki. Był tam Grzegorz Mnich.
7: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumite i damy radę.
8: Czy były jakieś próby przed tym generalnym czytaniem?
9: Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
7: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
8: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
10: Piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania też jest takie ciekawe czytanie.
11: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich bliżej.
8: A skąd akurat Wasz wybór tutaj do tego czytania?
9: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
7: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
0: A bajki czytali Marek Hanouszek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
1: Pogoda.
0: W całej Polsce pogodnie i bez opadów, jedynie na krańcach północnych nieco więcej chmur. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: 30 dzień września, dzisiaj dzień chłopaka. Dostałem do łóżka kawę. Tyle dobrego, na razie przynajmniej. Te kolejne dobre rzeczy, mam nadzieję, spotkają Państwa teraz w kultowych historiach, na których to program serdecznie zapraszam. Chyba możemy już zaczynać, prawda? No to już, start.

0: Meredith Brooks. Absolutnie nie chłopak. Dzień chłopaka w kalendarzu. 30 dzień września. Generalnie słyszałem, że my chłopy jesteśmy budowy cepa, czyli nieskomplikowani. I bardzo dobrze. I bardzo, bardzo nawet dobrze. I chyba każdy chłopak ma w swoim życiorysie tak zwany epizod lub nawet może epizody w liczbie mnogiej batalistyczne. Czyli w sensie bił się w młodym wieku. W szkole, na podwórku. Normalna sprawa, prawda? A niektórzy bili się na przykład na scenie. 52 lata temu coś się, drodzy Państwo, wydarzyło.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Na wspólną trasę w 1974 roku wybrały się dwa porównywalne wtedy mocno znane bandy. Lynyrd Skynyrd i Blue Oyster Cult. Lynyrd byli wtedy na fali wznoszącej, w tym 74, ale mimo wszystko grali w roli supportu tej drugiej kapeli. I co gorsza, to się często zdarza, zostali zmuszeni do korzystania z gorzej ustawionego systemu dźwiękowego. No co podobno wywoływało tarcia jeszcze przed ich koncertem, do jakiego doszło 30 września w Louisville. Sam Jude, członek ekipy otwierającej wieczór, technicznej ekipy, wspominał później, że tego dnia wszystko było kompletnym nieporozumieniem. Podczas koncertu Lynyrd Van Zandt, czyli wokalista, zaczął tak się bawić mikrofonem, że ten w końcu o coś uderzył i przestał działać. Na co zareagował inżynier dźwięku, którym był Jan Dant Slotman, to był gościu z ekipy Blue Oyster Cult, wbiegł na scenę, by po prostu wymienić uszkodzony mikrofon i pomóc kapeli, ale tam został zaatakowany przez techników Skynyrd, którzy nie do końca zrozumieli, o co chodzi technikowi. Zresztą potem ekipa Skynyrd oskarżyła jego i techników głównej gwiazdy wieczoru o celowe sabotowanie koncertu. Konkretnie miało to się dziać w trakcie ich legendarnego numeru Free Birds. Doprowadziło to do bójki, napięści za kulisami oraz wyłączenia zasilania wzmacniaczy i końca koncertu. A potem w bójkę musiała zaangażować się też policja. Co ciekawe, ekipy nie przerwały trasy i grały potem dalej razem. No i takie są właśnie chłopy. Dać sobie po razie, a potem można iść na wspólne piwo. Don't Feed the Reaper, Blue Oyster Cult.

0: płyty tata Kazika. Pan Kazimierz i jego kult. Pan Kazimierz, który powiedział ostatnio, że napisał już wszystkie piosenki i pracuje teraz nad czymś zupełnie innym niż nowe piosenki. A nad czym? Proszę sprawdzić na skrok.pl. Tam piszemy w radarze świeży newsik od pana Kazimierza. Pan Kazimierz już raczej piosenek nie będzie chciał pisać, albo przynajmniej nie ma ochoty ich robić teraz, ale państwo mogą pisać do nas wiadomości w temacie Rocktoberfest, na temat tego, co państwu się wydarzyło w roku 2026. Ale można też napisać, jak Maciej, że w tym roku się jeszcze nigdzie nie było, więc jedynym pozytywnym przeżyciem jest słuchanie nas, czyli Eski Rock. No i bardzo by chciał z żoną przeżyć Rocktoberfest. Panie Macieju, zapraszam serdecznie. Dostaje pan ode mnie podwójne zaproszenie na nasze urodziny, które już 22 października. Rocktoberfest.eskarock.pl. Proszę się zgłaszać. Dajemy podwójne wejściówki.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
10: Reklama.
11: SK Rock.
12: Radar.
13: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Black Sabbath to zespół bezsprzecznie ikoniczny dla historii szeroko pojmowanych ciężkich brzmień. Formacja dziś już nieistniejąca miała te dobre, jak i nieco gorsze momenty. Udawało jej się jednak utrzymywać na rynku przez dekady. Jak to w ogóle było możliwe? Opowiedział o tym w nowym wywiadzie Tony Iommi. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl.
14: Eskarock Radar.
15: Hi, I'm Todd from Kasabian.
16: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
17: Hi, this is Keith Richards.
18: This is Tom Ryan Slayer, and you're listening to Eska Rock.

może być pytanie, które stawia Myslowic w swojej piosence na antenie Eski Rock. A teraz Neil Young. Było wiele takich decydujących momentów w jego karierze. Jednym z najważniejszych był występ w programie Saturday Night Live 30 września roku 1989. Występ absolutnie petarda. Neil Young był wtedy w formie, dziś to już starszy, schorowany pan, ale wtedy skakał po całej scenie, po stojaku perkusyjnym, wymykał się poza zasięg kamery, no i grał rozdzierające uszy solówki. I to była najgłośniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem w telewizji, powiedział potem prowadzący ten program. Saturday Night Live, 89 rok. Neil Young skomentował później to wydarzenie, że pracował z trenerem, zanim wyszedł na scenę. Bo zwykle kawałek Rockin' in the Free World, który wtedy zagrał, grał na koniec koncertu, kiedy był już bardzo rozgrzany. A tu trzeba było przyjść i zagrać tylko jeden numer. Pracował z trenerem przez wiele dni, tak by wchodząc do telewizyjnego studia zagrać jeden numer, tak jakby grał koncert swojego życia. Nie była to wtedy taka wersja jak ta, akustyczna.

0: Za chwilę w kinach ma się pojawić film dokumentujący to, co wydarzyło się rok temu w Birmingham, czyli wydarzenie kończące jego karierę, a potem także okazało się, że życie. Bardzo to było crazy życie. I Crazy Train się pojawił na antenie w związku z tym przed momentem. 10 i raport Deski Rock, a potem pojawią się m.in. Kings of Leon.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugo. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Drużynowy ratownik skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Utrudnienia na Krajowej Siódemce w rejonie MOP Grabin ruszają ćwiczenia służb. Na koniec święto, które mocno zadomowiło się w szkołach. Dzień Chłopaka.
3: SK Rock. Raport.
5: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Drużynowy ratownik WOPR z Kazanim. Jest wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło w trakcie ubiegłorocznych wakacji. 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie nie jest prawomocny, a do tematu wrócimy o 11.
6: To jest raport.
5: Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za blokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
5: Szczegóły na stronie SE.pl. Teraz w raporcie niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana, a na pokładzie było około 180 osób. Biuro premiera Izraela przekazało jednak, że do awaryjnej sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami. Ci mieli wdać się w bójkę. Samolot wylądował już w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Teraz ważna informacja dla kierowców. Spore utrudnienia są na Krajowej Siódemce w Warmińsko-Mazurskiem. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb związane z organizacją ruchu i reagowaniem na sytuację kryzysową.
8: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizację działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
5: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta, dodaje Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji.
6: Prosimy więc kierujących o ostrożność, stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem oraz wyświetlanych komunikatów na tablicach.
5: A utrudnienia potrwają do 15.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Teraz święto, które mocno zadomowiło się w szkołach. Dzień Chłopaka. Dziś nie brakuje drobnych prezentów i życzeń.
9: Ładnych, ale przede wszystkim mądrych dziewczyn.
10: Dużo cierpliwości, dobrej nauki w szkole, pracy,
11: żeby byli szczęśliwi.
5: A czego życzą sobie panowie?
12: Szczęścia i zdrowia.
13: Dużo pieniędzy.
14: Szczęścia, miłości.
15: A więcej spokoju.
16: Radości.
17: Przede wszystkim cierpliwości do kobiet i do siebie.
5: Najlepsze życzenia dla wszystkich chłopaków.
0: Dzięki, Anie, naprawdę. Nie musiałaś.
1: SK Rock Biznes.
5: Inflacja we wrześniu wzrosła do 4,2%, prognozuje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jedną z przyczyn wzrostu były drożejące paliwa, które odpowiadają za prawie połowę wskaźnika cen wzrostu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,7%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W ramach NASK powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Będzie pomagać firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po zaatakowaniu firmy. Zdarza się, że cyberprzestępcy po zaatakowaniu firmy i podmiotu publicznego szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. Eksperci centrum mają pomagać właśnie w takich sytuacjach. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,84 zł, za euro 4,37 zł. Aktualny kurs franka to 4,61 zł, a funta 5,09 zł.
1: Pogoda.
5: W całej Polsce pogodnie i bez opadów, jedynie na krańcach północnych nieco więcej chmur. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz najchłodniej w Suwałkach, Olsztynie i Zakopanem, 14 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tam 17 stopni. 16 w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, a na termometrach w Kielcach, Bydgoszczy i Krakowie 15 stopni.
0: I taka pogoda mogłaby zostać do świąt Bożego Narodzenia. Tam wiadomo, niech już spadnie ten śnieżek.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: W tej godzinie zabiorę Państwa do Londynu i opowiem być może trochę o tym, jak to kiedyś po nim spacerowałem, szukając muzycznych miejsc na mapie tego wielkiego miasta. Te miejsca są oznaczone w pewien sposób. A jak? O tym opowiem w kultowej historii, która czeka na Państwa po godzinie

0: The Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers, Western Rock. A teraz o zwiedzaniu miejsc muzycznych. Czasem Państwo pytają, jak dziś jadę, jak odnajduję miejsca związane z muzyką. No to już Państwu odpowiadam.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Otóż są głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii tak zwane Blue Plaque, czyli niebieskie tablice, takie oznaczenia historyczne montowane w miejscach publicznych, które upamiętniają związek między daną lokalizacją a jakąś wybitną osobą. Pomysł zrodził się na takie tablice dawno temu, bo w 1866 roku w Londynie i pierwszą tablicę przyznano poecie Lordowi Byronowi. I jest też najstarsza zachowana do dziś tablica związana z Napoleonem III. Rok tylko młodsza. Aby dana osoba mogła taką tablicę oficjalną otrzymać od English Heritage, bo ta organizacja się tym zajmuje, musi minąć co najmniej 20 lat od śmierci tej osoby. Ponadto budynek związany z jej życiem musi przetrwać w autentycznym lub zbliżonym do autentycznego stanu. No i w samym tylko Londynie tych tablic jest już ponad 1000. Mają swoje tablice Freddie Mercury czy Jimi Hendrix, no i ma też od roku Mark Bolan, który dokładnie 30 września roku 2025 został uhonorowany w rocznicę urodzin niebieską tablicą umieszczoną na fasadzie domu przy Clarendon Gardens 31. To miejsce, w którym artysta pisał i nagrywał swoje największe przeboje. I tak Mark Bolan miałby dzisiaj kolejne urodziny. Ale jak wiadomo, od dłuższego czasu już nie śpiewa, a nawet nie żyje. Children of the Revolution.

0: Dreams, zespół Hey.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No dobrze, przeglądam tak te Państwa zgłoszenia, które Państwo wysyłają, wchodząc na stronę rocktoberfest.sk.rock.pl. Sporo z Państwa pisze, że nic się ciekawego w roku 2026 nie wydarzyło. Niektórzy piszą, że największym wydarzeniem było to, co rok temu Państwo przeżyli na naszych 21 urodzinach, a my teraz zapraszamy na urodziny numer 22. Marcin to nie jest człowiek, który mało robił w tym roku. Dzień dobry, witaj.
2: No, mam cześć.
0: Ty miałeś, zdaje się, bardzo dobry rok, albo przynajmniej niezły. Ten rok 2026 zacząłeś z żoną od czego? Przypomnij.
2: Lost Generation Festival w Krakowie, także to mogę powiedzieć, była świetna zabawa, bo line-up był bardzo, bardzo obszerny, bym powiedział.
0: Aha.
2: No i w sumie to jesteśmy bardzo fanami The Offspring, tak? Także nie mogliśmy się doczekać właśnie.
0: Okej.
2: Okay. A później to tak, jak tam pisałem właśnie w zgłoszeniu, był jeszcze Lady Punk w Ostródzie, w Wózku Zdrój. No i w październiku wybieramy się też na Simple Plan, bo będzie w Warszawie.
0: No wiesz, bo to tak jest naprawdę bardzo blisko naszych urodzin, więc 17 października, jak przyjedziecie do Warszawy, to w zasadzie możecie tutaj w stolicy zostać, kilka dni spędzić i potem od razu wpaść na nasze urodziny. A Simple Plan, powiem Ci szczerze, to jest zespół, który widziałem właśnie na koncercie przed The Offspring, na koncercie w Łodzi i szczerze mówiąc mnie jakoś tak szczególnie nie zachwycił. Ty rozumiem, bardzo lubisz, tak?
2: No czy lubię, no powiem tak, w zeszłym roku właśnie też byliśmy w Łodzi na Simple Plan i The Offspring, no i moja żona tak bardziej podłapała ten klimat, no i mówię, kupię bilety i pojedziemy w tym roku.
0: Okej, no w każdym razie ważne, że każdy ma swoje ulubione rzeczy, swoje ulubione projekty i te, które chce po prostu zobaczyć. No dobrze, słuchaj, serdecznie Ciebie zapraszam na nasze eskorokowe urodziny, na 22 urodziny, które w październiku będziemy świętować w Progresji. Wbijasz z żoną?
2: Jasne. Chciałbym powiedzieć, no, że w zeszłym roku też udało mi się dostać właśnie to zaproszenia, tak? Bo też wysłałem zgłoszenie i dzwonił do mnie też właśnie jeden prezydencki rok.
0: Nie wiesz, nie pamiętasz, który.
2: To był Michał.
0: Okej.
2: Okay. Tak, to był chyba Michał. Tak,
0: Michał C czy Michał P?
2: Słucham?
0: Michał C czy Michał P?
2: Bo Michał, mamy C.
0: Michał C. Okej. Okej, no dobrze. Michała teraz w tym tygodniu nie będzie, bo ma urlop, ale jak wróci, to mu przekażę, że Marcin, jego stary znajomy, znowu pojawi się na urodzinach. Gratuluję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w takim razie na urodzinach, które już za moment.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Wiecie co, ja cały czas się zastanawiam, kiedy przyjdzie ten moment, że wy wrócicie obaj do domu i będziecie się musieli srogo tłumaczyć.
4: Przyjdzie o 9. Wrócimy do domu. Razem, do jednego wspólnego, z dala od żon.
3: Żony się na poczucie humoru łapią.
4: Poczucie humoru i nasze żony.
5: Proszę Państwa, uwaga, Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
3: A to ten, co jej zabronił, ja wiem, to mnie strasznie mnie to oburzyło.
5: Ale Blendusiak to taki, co blenduje, czy co? Co to za koleś?
3: Ja nie wiem, ale ja tylko pamiętam, że ktoś komuś zakazał jeść czekotubkę. To jest w ogóle skandalem w biały dzień po prostu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
8: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

Four Non Blondes, What's Up, SC Rock. A teraz czasem zapominana grupa Madness, która powstała 50 lat temu w Londynie i która na początku grała wyłącznie muzykę ska, a potem podryfowała z dźwiękiem oczywiście, z wysoką klasą w stronę tak zwanego mainstreamu. Od roku 79 i wydania singla One Step Beyond przez kolejnych 5 lat, 14 ich numerów znalazło się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy przebojów, a ukoronowaniem sukcesu była pierwsza pozycja piosenki, którą zaraz Państwu zagram, czyli Our House, dokładnie w roku 82. I po odejściu Mike'a Barsona w roku 84, goście, który był odpowiedzialny za sporą część hitów, zespół nagrał jeszcze jeden album, Mad Not Mad, no ale po 2 latach formacja się rozpadła. Jak się okazało, po raz pierwszy, ale dzisiaj rocznica tego pierwszego rozpadu. Dokładnie 40.

0: Rok 84. Pan Jaro taki mądry, wszystkie te rzeczy mówi, tak z głowy, przeżył to wszystko na własne oczy i uszy. Widział, słyszał, a miałem wtedy 8 lat, kiedy nagrywali ten numer, więc państwo wybaczą, nie będę udawać, że od początku słuchałem tej piosenki. Świadomie. Deep Purple. I już 11. Raport Deski Rok. Pani Ania za moment w studiu. Kiedy skończy, kiedy przeczyta prognozę pogody, będę zapowiadał piosenkę John Osborne.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ronkę, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
3: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić randkę w 1992
2: do 98.
3: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
2: 8 lat.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.
11: Skazany drużynowy i ratownik. Jest wyrok za śmierć nastoletniego harcerza. Topr zawiesza komunikaty lawinowe, ale ostrzega przed trudnymi warunkami. Kobra idzie na emeryturę. Marszałek Sejmu podpisał nietypowe podanie.
12: SK Rock. Raport.
11: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął, a szczegóły zna Mateusz Chłystun.
13: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary. Przypomnę, do tej tragedii doszło w lipcu 2025 roku nad jeziorem Ośno. Chłopiec brał udział w nocnej próbie zdobycia stopnia harcerskiego. Miał przepłynąć 500 metrów w pełnym umundurowaniu i obuwiu, bez możliwości obserwowania trasy. Zniknął pod wodą, a jego ciało odnaleziono dopiero nad ranem. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.
12: To jest raport.
11: Ceny paliw biją rekordy. Rząd naciska na prezydenta. Premier i minister finansów apelują o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą z tych pieniędzy sfinansować kolejny program na wzór CPN. Szczegóły zna Michał Skolimowski.
14: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
15: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi.
14: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje. Opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
16: Trudno to zrozumieć.
14: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacji. stopniach.
11: Drożejące paliwa to jedna z przyczyn wzrostu inflacji. Według szybkiego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 0,4% rok do roku wobec 3,4% w sierpniu. TOPR zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach. Mimo, że lawiny nie stanowią obecnie zagrożenia, nie oznacza to, że w górach jest bezpiecznie. W wyższych partiach nadal zalega śnieg i występuje lód, ostrzega Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR.
6: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
11: Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt. Wciąż jednak nie wszyscy o tym pamiętają. We wtorek TOPR musiał ewakuować 5-osobową rodzinę z dzieckiem spod szczytu Rysów.
6: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełny brak umiejętności. Grupa, nie wiemy, czy zdobyli ten wierzchołek, czy nie, ale byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać z powrotem w kierunku Morskiego Oka.
11: Turyści zostali ewakuowani przy użyciu śmigłowca. Drugim najpoważniejszym zdarzeniem ostatniej doby był upadek turysty w rejonie Świnickiej Przełęczy. Z urazem głowy został odwieziony śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Kobra idzie na emeryturę. Pies, który przez 8 lat służył w Sejmie w Straży Marszałkowskiej, przeszedł właśnie w stan spoczynku. Z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisuje i komentuje decyzję w tej sprawie.
17: Podanie o przeniesienie stan spoczynku. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne. Spocznij. Tak i to dobrze.
11: Psy Straży Marszałkowskiej to ważny element systemu ochrony Sejmu. Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach przy Wiejskiej, w miejscach, za które odpowiada Kancelaria Sejmu.
1: Pogoda.
11: W Polsce złota polska jesień z temperaturą letnią i tak będzie do końca tygodnia. Najcieplej dziś na zachodzie 24 stopnie, około 20 w centrum, a 17 kresek na północnym wschodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.

0: Sobierajewicz.
1: W piątek zespół Judu świętował swoje 50-lecie, a dokładnie tyle lat minęło od ich spotkania pierwszego w kuchni rodzinnego domu Larego Melena Juniora, czyli perkusisty. Więc o zespole tu jest głośno i w tej godzinie też będę opowiadał o Judu, ale już nie będę wracał do roku 76, tylko do lat 80, gdy panowie z Judu postanowili zająć się tematami, nazwijmy to, politycznymi. Zapraszam. Ale najpierw obiecana John Osborne.

0: piosenka, która często na koncertach Mysłowic pojawia się na końcu. Właśnie dlatego, że tak brzmi końcówka tekstowo numeru dla ciebie. Mysłowic, za nami bardzo fajny zespół, teraz też będzie fajny, choć mówią o nim, że fajny tylko w politykę poszedł.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Nie cały zespół, tylko Bono, który często zabierał głos w różnych sprawach. Pół biedy, gdy mówił o redukcji długów krajów afrykańskich, albo wbijał się na posiedzenie ONZ, no ale czasem wywoływał kontrowersje, jak podczas show w Tel Awiwie w Izraelu, gdzie dokładnie 29 lat temu ze sceny Bono apelował o uwolnienie z więzienia zdrajcy tajemnic nuklearnych Mordechaja Vanunu. Po wypuszczeniu na wolność władze nałożyły na niego wiele ograniczeń, zakazano mu na przykład opuszczać kraj, rozmawiać z obcokrajowcami, kilkakrotnie trafił też za kratki za łamanie tych nałożonych na niego obostrzeń. No, Bono lubił wtryniać nos w nie swoje sprawy, teraz nieco spokorniał i zwolnił i zajął się własną rodziną i swoim Dublinem, ale faktycznie był taki czas, gdy był dość aktywnym człowiekiem w polityce. W polityce, którą zajął się jeszcze w latach 80. Choć wtedy głównie irlandzką lokalną. Jak w tej piosence Sunday, Bloody Sunday.

0: radosna, wesoła piosenka z mroczną inspiracją. Autor tej piosenki, czyli frontman Brendan Brown, napisał numer na podstawie wydarzeń, które wydarzyły się w latem 1984 roku w jego rodzinnej miejscowości na Long Island. Doszło wówczas do głośnego rytualnego morderstwa dokonanego przez nastolatka ubranego w koszulkę AC/DC. Czasy były, jakie były, więc wywołało to w miasteczku tak zwaną szatańską panikę. Brown i jego rówieśnicy, słuchający rocka czy metalu, zaczęli być bezpodstawnie piętnowani jako sataniści i okultyści. I o tym jest ta piosenka, taka radosna, Teenage Dirtbag zespołu Witus. No dobrze, cóż przed nami? Wspomnienie związane z Davidem Bowiem i Berlinem. Jeszcze przed 12.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Eskirok. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prechłowicz. Czekając na przyszłoroczny Mystic Festival, już teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły tej odsłony święta muzyki metalowej. Od jakiegoś czasu już nie jest tajemnicą fakt, że za rok Mystic Festival odbędzie się w nowym miejscu, zostawiające słynną gdańską stocznię. Już wiemy, gdzie dokładnie. Poznaliśmy także pierwszego headlinera, którym, uwaga, został zespół Faith No More. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
6: Hey, this is Rob Zombie.
7: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
8: Hey, this is Barry.
9: Brad.
10: Neil.
11: And Matt from

The Pretenders, zespół Foo Fighters. A teraz przeniesiemy się, daleko, dawno, do lat 70., do czasów, gdy David Bowie dotarł na szczyt. Miał udane albumy, świetne trasy koncertowe, ale był to też okres nie tylko wypełniony po brzegi pracą, ale też różnymi używkami. No i wykończony nałogiem i też trochę wypaleniem artystycznym, bo ten człowiek nigdy nie był spełniony, postanowił wrócić do Europy. W czasie pobytu w Kalifornii poznał Christophera Isherwooda i zafascynowany jego książkami, w tym Pożegnaniem z Berlinem, postanowił poszukać swojego szczęścia w tym mieście. A ten Berlin, oczywiście zachodnia jego część, tego podzielonego przed laty Berlina, właśnie stawał się artystyczną i kulturową wyspą w Europie. Równiuteńko, 50 lat temu, 30 września 76 roku, David przyjechał do Berlina i w dość obskurnym wtedy budynku przy Hauptstrasse, dziś już wygląda dużo lepiej, ale wtedy nie był zbyt ciekawy, muzyk zamieszkał razem ze swoim kolegą. Mogą go Państwo kojarzyć. Nazywa się Iggy Pop. No i razem z Iggym, poza wychodzeniem z nałogu, spędzali część wolnego czasu w Boucher Halle, czyli takiej księgarni położonej niedaleko ich domu, w której Bowie mógł na moment zapomnieć, że jest gwiazdą rocka. A w tak zwanym międzyczasie od odpoczywania, od rozpoznawalności przemierzał na rowerze trasę od Hauptstrasse do Hansa Studio, gdzie stworzył w sumie 3 albumy, w tym ten z Heroes.

0: Pani Edyta Bartosiewicz z tatuażem na koniec od pana Jarka, który mówi już do usłyszenia. Jutro też tu do państwa wpadnę po 9:00 z kultowymi historiami. Znów poszukam osób, które będą chciały wybrać się na nasze urodziny. Rocktoberfest, przypominam, za moment w październiku. Happy Set jako gwiazda, cztery szmery jako coś, co na pewno państwa doskonale rozgrzeje, plus my także na scenie. rocktoberfest.eszkarok.pl, proszę się zgłaszać. My to wszystko czytamy, a potem do państwa odzwaniamy. I ja na pewno jutro też to będę robić. Ale dziś już mówię pa, pa.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Reklama.
8: Groźny incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Jeden z pilotów miał próbować rozbić maszynę. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika w tle poważne wykroczenia drogowe. W raporcie też najnowsze informacje od GUS-u w sprawie inflacji.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak, według niepotwierdzonych doniesień, wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Boeing 737 Max leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną, żeby ją rozbić. Pojawiły się też informacje o walce w kokpicie i pomocy pasażerów, ale te doniesienia nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna ostatecznie wylądowała w Arabii Saudyjskiej.
9: To jest raport.
8: Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. To nagranie przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu.
10: W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
8: Mówi prokurator Paweł Jasiak. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Rodzice zastępczy są oskarżeni także o to, że nie reagowali na przemoc. Całej trójce grozi do 10 lat więzienia.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Znany piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto. Milika i jak wynika z nagrań, puścili go wolno.
11: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy, zastosowali artykuł 41 kodeksu wykroczeń, zwrócili uwagę kierującemu. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji, w tym nagrania, podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
8: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
1: SK Rock Biznes.
8: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 4% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na AS InBank ponad 4,5 miliona złotych kar za błędne traktowanie części kredytów jako niewiązanych oraz wprowadzenie konsumentów w błąd co do przysługujących im praw. Hiszpański rząd przyjął pakiet regulacji, który przewiduje m.in. zamrożenie umów najmu, zakaz spekulacyjnych zakupów nieruchomości, a także zaostrzenie regulacji najmu krótkoterminowego.
1: Pogoda.
8: Środa we wszystkich regionach będzie pogodna, bezdeszczowa, w górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 na Dolnym Śląsku.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Środa, proszę Państwa, czyli już prawie piątek. 4 minuty po godzinie 12. 30 dzień września 2026 roku. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, Międzynarodowy Dzień Podcastów, ale przede wszystkim dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Chłopaka. Dlatego składam sobie i wszystkim innym chłopakom najserdeczniejsze życzenia, abyśmy zawsze wychodzili dobrze na wszystkim. O! No bo inaczej innych życzeń nie mogę złożyć, bo na antenie nie wolno takich słów używać. Panie i panowie, pamiętajcie, drogie panie, przede wszystkim o tym, żeby swoim chłopakom poskładać życzenia dzisiaj. Tak na wszelki wypadek, żeby nie było, że nie złożyłyście. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry. Teraz Van Halen i Ain't Talking About Love.

0: Still Loving You to grupa Scorpions w Esterok. A teraz przyszedł, proszę Państwa, czas na to, żeby pierwszy z trzech biletów, który dzisiaj mam, podwójnych biletów, komuś z Państwa oddać.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Jest z nami Joanna. Cześć, Jasiu.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Z tego, co się przyznałaś poza anteną, chorujesz sobie w domku, więc nie przeszkadzamy Ci w pracy.
2: Tak, dokładnie. Tak się akurat złożyło, że mogę rozmawiać i w ogóle bardzo mi miło, że dzwonicie do mnie.
0: Cieszę się, że się cieszysz. Ale rozumiem, do 22 października się wykurujesz, nie?
2: Oczywiście. Nie mam wątpliwości żadnych, na pewno się wykuruję.
0: Dobrze, Jasiu, napisałaś w swoim zgłoszeniu, że jedne z Twoich najpiękniejszych wspomnień rock'n'rollowych to 2011-2013, trzy jesienie z rzędu z Rocktoberfestem i Jeskom Rock, tak?
2: Tak, to prawda. To były moje najpiękniejsze rokowe wspomnienia. Każdego roku właśnie jeździłam na urodziny radia i to było za każdym razem tak wyjątkowe wydarzenie. Niesamowita atmosfera. Wszystkie zespoły, które występowały, to w ogóle jakaś magia tam się działa na scenie. Także ja myślę, że nigdy tego nie zapomnę i przekazałam pałeczkę dalej. Mój syn już też miał okazję być. Byliśmy 2 lata temu z nim właśnie, kiedy miał 5 lat. Byliśmy właśnie na urodzinach i był też zachwycony. Także no, kontynuuję tę tradycję dalej.
0: Bardzo dobrze. I takich wytrwałych w swoich postanowieniach słuchaczy nam potrzeba. Asiu, bilety wędrują do Ciebie. Gratuluję. No i co? Widzimy się 22 w progresji. 22 października.
2: Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: I zdrowiej tam, dziewczyno. Zdrowiej, żebyś chora nie była więcej. Dzięki wielkie.
2: Tak jest, dzięki.
0: A my słuchamy teraz Westerok Maneskinów. Przypomnę, kolejny bilet do zdobycia będzie po 14. Gdybyście Państwo mieli ochotę, zapraszam na skrock.pl.
1: Rocktoberfest 2026.

0: A Kind of Magic i grupa Queen z numerem z albumu o tym samym tytule. Co ciekawe, 2/3 piosenek na tym albumie znalazło się również w ścieżce dźwiękowej do filmu Highlander. Zresztą chociażby ten kawałek powstał inspirowany właśnie tym filmem. A Kind of Magic stało się zatem takim trochę nieoficjalnym soundtrackiem do tego bardzo dobrego filmu z Christopherem Lambertem. Ja tego starego, nieśmiertelnego uwielbiam. Wszystkie części. Mogę oglądać w kółko. A już za chwileczkę w Westerrock między innymi pojawi się grupa Creed.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

To Creedy Higher, Westerok. Pierwsze, proszę Państwa, z trzech zaproszeń, które przyniosłem dzisiaj do studia, żeby Państwu rozdać, już znalazło nowego właściciela. Gratulujemy. No, ale jeszcze dwa mi zostały. Po 13 będę miał dla Państwa kolejne i po 14 jeszcze jedno. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszej zabawie i jeżeli chcą Państwo bawić się z nami na naszych 22 urodzinach, 22 października w warszawskiej Progresji, przy dźwiękach zespołów Cztery Szmery i Happy Set, no to koniecznie proszę się zgłaszać na skrock.pl w zakładce Rocktoberfest albo wysyłając głosówkę na Messengera skrock i opowiadając nam w tej głosówce o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu mijającego roku. Czekamy na Państwa zgłoszenia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A już teraz w skrock Republika i Sexy Doll.

0: Ode to my family, czyli oda do mojej rodziny. To Cranberries w Ester Rock. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13. O 13 najświeższy raport, rzecz jasna. A po raporcie wracamy do muzyki. Będą Dorsi.
1: Autopromocja. Ester Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
2: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy na sekwanu, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Reklama.
9: W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Służby postawione na nogi w Białymstoku. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Chodzi o wilki w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego.
10: SK Rock. Raport.
9: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Mogła być to próba zamachu terrorystycznego, nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Od tego zaczynamy raport o 13. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Informacje zbiera Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo?
11: Pasażerowie relacjonowali, że słyszeli krzyki, widzieli nagłe zmiany wysokości lotu, a kiedy drzwi od kabiny pilotów nagle się otworzyły, jeden z pilotów był zakrwawiony. Według niepotwierdzonych doniesień izraelskich mediów, drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować nożem kapitana, obywatela Zjednoczonych Emiratów Arabskich i próbować doprowadzić do katastrofy lotu. Kilku Izraelczyków podbiegło do mężczyzny, który miał nóż, chwycili go za ręce i położyli na ziemię. Tłumaczyła matka jednej z pasażerek na antenie BBC. Izraelskie media informują, że służby rozważają możliwość próby zamachu terrorystycznego, ale nie wykluczają też innych przyczyn, w tym nagłego kryzysu psychicznego jednego z pilotów.
9: Samolot ostatecznie wylądował w mieście Tabuk na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej.
10: To jest raport.
9: Służby postawione na nogi w Białymstoku. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i służba ochrony kolei. Relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
12: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
9: Odkolowywane są cysterny z paliwem. Potem do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy, którzy sprawdzą ładunek. Ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała właśnie ostrzeżenie dla mieszkańców.
13: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
9: Mówi nam Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma żadnych powodów do obaw.
14: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok i czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi na nas się przygląda, bo będzie tylko koło. Nie, on, jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
9: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Dodam, że w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: W kalendarzu mamy dziś Dzień Chłopaka. Zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner, chłopak.
4: Powinien być zabawny bardzo, szanować mnie na pewno i no i chyba tyle, i lojalny.
5: Szczery, żeby nie oszukiwał, nie zdradzał.
15: Bardzo taki troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
5: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
16: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
9: A wszystko to usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka.
0: Chłopak chłopakiem, ale do tych wilków wracając, przypomina się staropolskie pożegadło: człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie zombie zombie.
1: Pogoda.
9: Środa we wszystkich regionach będzie pogodna. Będzie też bezdeszczowa, w górach może jednak mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 dzisiaj na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: 4 minuty po 13. To jest SK Rok w środę 30 dnia września 2026 roku. Proszę Państwa, obiecałem dorsów przed wiadomościami i słowa dotrzymam. Już za momencik ich dla Państwa odpalę. A wracając jeszcze do tego dnia chłopaka, to drogie dziewczyny, nie zapomnijcie chłopakom swoim złożyć życzeń. Powiecie jak to jest. My jak zapomnimy na Dzień Kobiet, to jest wielka drama. A teraz... A teraz wasza kolej, żeby nie zapomnieć. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry, Break on Through i The Doors.

0: Highway to Hell, ACDC, w Este Rock. No, proszę Państwa, muzyki ACDC na Rocktoberfeście na pewno nie zabraknie. To za sprawą grupy 4 Szmery, która doskonale wykonuje covery tego właśnie zespołu. A skoro przy Rocktoberfeście jesteśmy...
1: Rocktoberfest 2026.
0: No to wypadałoby, proszę Państwa, dać komuś

0: kolejne, podwójne zaproszenie na tę imprezę. Ja mówiłem, że do naszej zabawy można zgłaszać się albo przez stronę internetową Eski Rock, albo przez tak zwanego Messengera, nagrywając głosówki. No i w ten sposób właśnie zgłosił się do nas Paweł.
1: No cześć, to znowu ja nagrywam się, bo nadal nie dostałem biletów na urodziny, a bardzo bym chciał. Dzisiaj dzień chłopaka, moja dziewczyna zapomniała złożyć mi życzeń. A ja przecież nagrywam się tutaj i staram się, żeby zabrać ją na Rocktoberfest, żeby zobaczyła prawdziwy koncert i prawdziwą imprezę. Nawet jak zapomniała złożyć życzenia, czy powiedzieć coś miłego na dzień chłopaka, no ale no właśnie tak, trzeba być dobrym chłopakiem. Dlatego nagrywam się kolejny raz i będę to robił codziennie, aż mi te bilety przypadną.
0: No to, no i dobrze, już dłużej nie musisz czekać, Pawle, bo właśnie cię informuję o tym, że bilety tobie przypadły w tym oto momencie. Za chwileczkę odezwę się do ciebie na Messengerze Eski Rock, żeby ustalić szczegóły, ale możesz powiedzieć tej bardzo złej i niedobrej kobiecie, która zapomniała złożyć ci życzeń na dzień chłopaka, że ty w zamian za to zabierzesz ją na Rocktoberfest.
2: Rocktoberfest 2026.
0: Fall to Pieces to Velvet Revolver teraz w Westerock.

0: Living on a Prayer to John Bon Jovi razem z grupą Bon Jovi Westerok. Bon Jovi, który już 7 lipca w końcu po wielu latach batalii ze swoim gardłem, ze strunami głosowymi, po skomplikowanych operacjach wrócił w glorii i chwale na scenie, zaśpiewał w Madison Square Garden. No i w przyszłym roku startuje, proszę Państwa, trasa Forever Tour grupy Bon Jovi. Póki co potwierdzone są Nowy Jork, Londyn, Dublin i Edinburgh. Ciekawe, czy trasa zahaczy również o Polskę. A propos Polski i a propos tras i a propos bardzo dobrej muzyki i a propos Rocktoberfestu przy okazji, już za momencik Westerok Happy Set i damy radę.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład taki
3: ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Hollow to Love, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
2: Byłby hicior wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
3: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
4: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sowy kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
3: To akurat fragment z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. To świetna wiadomość dla wszystkich fanów brytyjskiej formacji Archive. Zespół, który od 3 dekad fascynuje swoim unikalnym brzmieniem, ogłosił wielki powrót do Polski i jesienią przyszłego roku zagra aż 5 koncertów. Trasa Glass Minds and Not In My Name Tour będzie wyjątkowa, bo muzycy zaprezentują materiał pochodzący z 2 różnych albumów, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Every You and Every Me to grupa Placebo w Esterok. Placebo, które w tym roku, proszę Państwa, świętuje 30-lecie swojego fonograficznego debiutu. Płyta Placebo ukazała się dokładnie 30 lat temu. No i z tej okazji panowie wypuścili nowy singiel, w którym wykorzystano nagrania z czasów, kiedy nagrywali tę pierwszą płytę. Singiel nosi tytuł Helen Keller. A oprócz tego już 18 listopada w ramach Placebo 30th Anniversary Tour zespół zawita do Polski, zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Także gdyby ktoś miał ochotę, proszę uprzejmie. Tymczasem przed nami teraz Red Hot Chili Peppers i Snow.

0: to Koma i Spadam Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Ja jeszcze nie spadam, ja tu jeszcze zostaję, będę na Państwa czekał tutaj też po 14:00, mam już przygotowaną nawet muzykę z tej okazji, będzie grupa The Offspring między innymi, ale pojawi się też grupa Aerosmith, ale najpierw o 14:00 najświeższy raport, to już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie. 6 dni bez pracy, to. Poza domem, bez żon, bez dzieci. To po prostu bajka. No.
4: Też kiedyś wyjechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Trzy rowery, 6 pedałów.
5: No, właśnie tak.
6: To, co się wyrabia na dworcach PKP, Wojtek wie.
4: Przechodzą w sobie ludzie koło dworca centralnego w Warszawie, a tam jak gdyby nigdy nic, stoi pan za panią i że tak powiem się ogrzewają. Przypominamy, że to jest zachowanie nieobyczajowe i tak robić nie wolno.
7: No dobra, nie wolno, no ale oni ewidentnie czuli do siebie pociąg.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama. Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
8: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
8: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
9: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.
10: Szef ONU komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. W 10 miastach Polski można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc.
8: SK Rock. Raport.
10: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa akcja służb na torach w Białymstoku. To po tym, jak na jednej z cystern przewożących olej napędowy znalazł się pakunek foliowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
11: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
10: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
8: To jest raport.
10: To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju, a jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
12: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
10: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że kierunkową decyzję o utworzeniu w Polsce stałej bazy wojsk USA podjął już prezydent Trump. Teraz trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
8: Słuchacie raportu w SCRO.
10: Nie potrzeba skierowania, wystarczy stanąć w kolejce. W 10 miastach w Polsce można dzisiaj bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii. Na badanie w Bydgoszczy przyszli m.in. wieloletni palacze, którzy chcą skonsultować niepokojące ich objawy.
13: Zapraszam pierwszego pacjenta.
14: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi, się kaszle. Trzeba sprawdzić, co się dzieje.
5: No, ale... chrypka?
14: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy. No każą sprawdzić.
13: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Założę panu klipsa na nos. Nabieramy dużo powietrza. Wydech mocny, proszę pana, za słaby wydech.
10: Z pacjentami i Anitą Balcer, pielęgniarką, która wykonuje badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, m.in. w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu.
2: Eskarok Biznes.
10: Turyści zostawili w Trójmieście prawdziwą fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych oraz uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości.
15: W tym roku, w miesiącach letnich od początku czerwca do końca sierpnia, wpływy z opłaty miejscowej w Gdańsku wyniosły nieco ponad 4 miliony złotych. I w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest to wzrost o około 20%.
10: Mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Pieniądze z opłaty miejscowej pozwalają częściowo pokrywać wydatki na letnie utrzymanie miasta.
16: Te kwoty tylko w niewielkim stopniu pokrywają to letnie utrzymanie miasta, czyli przede wszystkim sprzątanie plaż. W tym roku te gdyńskie wydatki na ten cel to ponad 8 milionów złotych. W ubiegłym sezonie było to 5 milionów 300 tysięcy złotych, więc widać, że te wydatki rosną.
10: Podkreśla Tomasz Złotoś z gdyńskiego magistratu w Sopocie, natomiast wpływy z opłaty uzdrowiskowej były o 10% wyższe niż rok wcześniej.
2: Pogoda.
10: Środa we wszystkich regionach pogodna, bezdeszczowa, w górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu, w Łódzkiem do 24 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: 4 minuty po 14. To jest Deska Rock. Jest środa, 30 dzień września 2026 roku. Proszę Państwa, dobra wiadomość jest taka, że już połowa środy minęła, a to oznacza, że do weekendu jest bliżej niż dalej. Druga dobra wiadomość jest taka, że już niebawem dam komuś z Państwa kolejne zaproszenia na Rocktoberfest. Także jeżeli Państwo się zgłaszali przez naszą stronę internetową, to proszę być blisko telefonów, bo nie wiadomo, komu zadzwoni. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry, witam bardzo gorąco. Do 15 jeszcze jesteśmy razem. The Offspring i Hit That.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Czyli nasze 22 urodziny, na które mam kolejne podwójne zaproszenie i z największą przyjemnością komuś to zaproszenie oddam. I to nie byle komu, bo ten ktoś dzisiaj ma wyjątkowy dzień. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam.
1: Agnieszka, moi drodzy, kończy dzisiaj lat 39. Powiem, cóż, wiem, że będę miał przerąbane, że pcham się w gips, ale powiem, 39 lat, ostatnia trójka z przodu. I Agnieszka taka smutna napisała do nas, że to jest jej z jednej strony najbardziej rock'n'rollowe przeżycie, a z drugiej strony tak jakoś nie dostała jeszcze żadnego prezentu. No to Agnieszko, co zrobisz, żeby ten prezent ode mnie dostać? Nie wiem, wierszy go powiesz, zatańczysz, piosenkę zaśpiewasz.
2: Ja myślę, że mogę to wszystko zrobić, jak się spotkamy na żywo na waszych urodzinach.
1: O. No i dobra, no jesteśmy umówieni i to mi się podoba. Bardzo dobrze. Agnieszko, dostajesz prezent urodzinowy od Eski Rock i ode mnie. Wszystkiego najlepszego
2: bardzo,
1: z okazji tych twoich
2: dziękuję.
1: Drugiej osiemnastki z lekkim hakiem.
2: Ja tylko powiem, a propos rock'n'rollowych przeżyć, że ja je nadrobię na waszych urodzinach, to mogę obiecać.
1: No i bardzo dobrze, tylko pamiętaj, nie trzeba przesadzać, bo to jest czwartek, a w piątek trzeba iść do pracy. Przynajmniej niektórzy muszą.
2: Zdaję sobie z tego sprawę.
1: Żeby tam rano w piątek główka nie bolała. Dobrze, Agnieszko, widzimy się 22 października w Progresji, może być?
2: Jasne, będę na pewno, także jeszcze raz bardzo dziękuję za super prezent.
1: Nie ma za co, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla ciebie z okazji tych pięknych 39 urodzin.
0: Rocktoberfest 2026. Dzięki.

0: jedna z najpopularniejszych, przynajmniej w moich czasach, piosenek, które grało się i śpiewało przy ognisku. Tam są cztery funkcje raptem, GDA i GDC, za czwartym przelotem. I ten numer oczywiście bez takich wokalnych fajerwerków i bez tego całego, bez tej całej produkcji rozbrzmiewał przy ogniskach bardzo często i śpiewali wszyscy zgodnie jednym chórem. Spora część osób nie wiedziała wówczas jeszcze, że to był numer Boba Dylana. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses za nami, a przed nami już za momencik w Estrock m.in. Linkin Park i Breaking the Habit.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Roxanne i The Police w Esterok za nami, a ja cały czas nieustannie Państwu przypominam i zachęcam do zgłaszania się na eskarok.pl po zaproszenia na Rocktoberfest 2026. Happy Set i cztery szmery to wszystko 22 października w warszawskiej Progresji. To będą 22 urodziny Eski Rock. No i nigdzie indziej Państwo biletów na tę imprezę nie kupicie, bo one są niedostępne w żadnej sprzedaży. Można je tylko zdobyć, wygrywając je na antenie Eski Rock. Także proszę się zgłaszać. Można też to robić za pomocą głosówek na Messengera Eski Rock. A już teraz przed nami Chris Cornell i You Know My Name.

0: Kid Rock i All Summer Long w Esterok. Tym numerem, proszę Państwa, żegnam się dzisiaj z Państwem, bo zbliża się godzina 15. To oznacza, że moje miejsce na antenie Eskirok zajmie Michał Cieślik. My natomiast jutro wyjątkowo usłyszymy się o 15, bo Michał będzie od 12. Za dziś ogromne dzięki, Łukasz Szaciłowski. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie.
6: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
8: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Kawałki mojego życia.
9: Kawałki mojego życia.
8: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
10: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
11: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
14: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
15: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
8: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
16: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Reklama.
8: To jest Eska Rock.
17: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Co to oznacza? O tym za chwilę. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na najnowszą ekranizację lalki.
18: Eska Rock. Raport.
17: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Pojawił się list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnę, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
19: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
18: To jest raport.
17: Dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia w Żywcu. Na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
20: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na miejscu prowadzone są działania ratownicze. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
17: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zdarzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy.
20: Na tą chwilę droga jest zablokowana. Możemy spodziewać się co najmniej godziny utrudnień. Prosimy o wybór alternatywnej trasy.
17: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, do muzeum i na ulicę Warszawy. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego. Od dziś można oglądać go w kinach. Dla szkół przygotowano też specjalny portal lalka.edu.pl, gdzie nauczyciele znajdą gotowe scenariusze lekcji dotyczące właśnie powieści.
21: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów i stworzyli świetne materiały edukacyjne. One są w tej chwili dostępne. Są to materiały przygotowane dla nauczycieli, dla uczniów, do rozmów na portalu lalka.edu.pl. Bardzo Wam za to dziękuję, bo to jest też dla nauczycieli, mam nadzieję, wielka pomoc w tym, jak dobrze porozmawiać z młodymi ludźmi, i wskazujecie te rzeczy, o których Wy wiecie.
17: Mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Andrzej Seweryno, twórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał, że cieszy się z tego, że lalka dzisiaj jest przedmiotem ogólnonarodowej debaty.
2: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
17: MEN objęło produkcję honorowym patronatem.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Są najlepsi w Małopolsce. Teraz powalczą o tytuł mistrza Polski. Uczniowie klas mundurowych zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza wygrali zawody wojewódzkie w Krakowie i pojadą na ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych do Szczytna.
4: Jedziemy reprezentować Szczytnie na 3 dni. Będzie to dla nas dość ciekawym wyzwaniem. Trenujemy bardzo często.
9: Generalnie musimy znać cały regulamin musztry i każde zadanie mieć w małym palcu.
12: No na pewno to jest duma dla nas.
22: Czego uczy musztra?
12: No na pewno dyscyplinę.
22: Czego wam życzyć w takim razie?
9: Równości na zawodach i żeby nas stres nie pokonał.
17: Z reprezentantami Małopolski Nikodemem Szotem, Jakubem Toczkiem i Adamem Szczepanikiem rozmawiał Michał Rejduch. Przegląd musztry rusza w Szczytnie w poniedziałek.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
17: Środa we wszystkich regionach pogodna, bezdeszczowa, w górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
23: No i takie w pół do weekendu nam się zrobiło, to już środowe popołudnie, 5 minut po 15:00. Dzień dobry, Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam na te 3 popołudniowe godziny z Eską Rock i w moim towarzystwie. No i mam nadzieję, że Państwo się przyłączą. A tę godzinę rozpoczniemy od Iggy'ego Popa. The Passenger przed nami.

delikatne nostalgii nam się tutaj zrobiło. Everybody Hurts. To był zespół R.E.M. w Esterok. Kwadrans po 15 w środowe popołudnie. Trwa Rocktoberfest 2026. W razie, gdyby ktoś nie wiedział, w razie, gdyby ktoś przegapił, my świętujemy nasze urodziny. Już 22. No i kulminacją tego świętowania będzie urodzinowa impreza w warszawskiej Progresji, która odbędzie się 22 października, czyli już za niecały miesiąc, a zagra nam m.in. zespół Happy Set, który będzie gwiazdą tego właśnie wieczoru. No i bez Państwa to przecież nie zaczniemy, prawda? Bez Państwa się nie będziemy bawić. No i możecie zgarniać zaproszenie na nasze urodziny drogą internetową, że tak powiem, za pośrednictwem naszej strony skrock.pl. Trzeba opisać swoje rokowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, a my te najciekawsze wypowiedzi będziemy nagradzać zaproszeniami. skrock.pl, tam więcej informacji na ten temat. Messenger Eskirok też w tej sprawie do Państwa dyspozycji. Jeżeli komuś łatwiej, szybciej, wygodniej, to proszę się nie krępować absolutnie. Będę nagradzał przed godziną 18. I to nie raz. Incubus przed nami.

0: Born to be Wild i Steppenwolf w Esterok. Messenger, Eskirok do Państwa dyspozycji jak najbardziej. Pani Marta, to chyba dzień pandy dziś ma.
1: Hej, tu Marta z Wrocławia. Nie chcę robić spamu, więc dajcie mi te bilety.
0: Dzień pandy? No panda te bilety. Pani Marto, wpisuję panią do kolejki. 23 minuty po 15 za chwilę New Radicals.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: You Get What You Give i zespół New Radicals w Esterok, którego fanem jest Michał, jak się dowiaduje tutaj. Czuję Grega Aleksandra, czyli tego pana, który śpiewał.
1: Nieprawdopodobnie płodny artysta i warto zajrzeć trochę głębiej w to, co ma do powiedzenia.
0: Taki płodny, ale jeżeli chodzi o tworzenie dla innych, bo jeżeli chodzi o swój zespół, no to tylko jedna płyta i na tym poprzestali. 15.30 na nowszy raport. Pora na niego właśnie.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące incydentu na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Tel Awiwu. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela właśnie potwierdził, że awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej było skutkiem działań terrorysty. To najprawdopodobniej jeden z pilotów, który dążył do rozbicia samolotu. Policja zatrzymała podejrzewanego o podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. 46-latek ma usłyszeć zarzut spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.
2: To jest raport.
1: Pijany zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, Henryk W., zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4. Postępowanie w jego sprawie trafi do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
2: SK Rock Sport.
1: Meczem z Łotwą rozpocznie reprezentacja piłkarzy ręcznych eliminację do Mistrzostw Europy w 2028 roku. Pojedynek odbędzie się 4 listopada w Opolu. 4 dni po meczu w Stegu Arenie biało-czerwoni na wyjeździe rozegrają kolejne spotkanie eliminacyjne. W tym wypadku rywalem naszych będzie Rumunia. Jeremy Sochan rozpoczął przygotowanie z koszykarzami Trail Blazers do nowego sezonu w lidze NBA. Będzie w nim występował z numerem 4. Portland kojarzy mi się z Polską, przyznał w dzisiejszym wywiadzie dla amerykańskich mediów reprezentant biało-czerwonych. Ulicami Chorzowa, Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich pobiegną w niedzielę uczestnicy 18. edycji Silesia Maratonu. Będzie on częścią 3-dniowego festiwalu biegowego, w którym na 5 dystansach wystartuje 17 tysięcy ludzi, w tym górnik po poważnym wypadku w kopalni.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Czyli świętujemy 22 urodziny Eski Rock. No i 22 października nasza urodzinowa impreza, urodzinowy koncert, na którym chciałaby być Gabi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gabi zajrzała na naszą stronę eskarock.pl i opisała swoje najbardziej rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, chociaż to właściwie jest taki brak tego przeżycia związanego z twoją absencją na tym koncercie.
2: Tak, dokładnie.
1: Mowa o koncercie zespołu The Cure na Openerze, na którym być nie mogłaś, a bardzo chciałaś.
2: Dokładnie.
1: Cóż takiego się wydarzyło, że przekreśliło twoje plany?
2: No, ja ze względu na to, że też pracuję głosem, często mam zapalenie krtani i zatoki, akurat padło na krtań, chociaż to w takim dziwnym czasie, no bo lipiec, no ale nie mogłam być, bo byłam chora.
1: Wiadomo, jak to jest z klimą latem, prawda?
2: Dokładnie tak.
1: Z jednej strony przyjemnie chłodzi, ale z drugiej strony jest bardzo niebezpieczna dla aparatu mowy, że tak to ujmę. A wiesz, że ten ten koncert można było zobaczyć w telewizorze, na żywo był transmitowany?
2: Wiem, ja potem sobie jeszcze na YouTubie odpaliłam, no ale jednak przeżycie na żywo to przeżycie na żywo.
1: Słuchaj, no ale jak to mówią, z braku laku i to dobre. Ja powiem szczerze, że obejrzałem właśnie w telewizorze ten koncert, no i też zrobiło mi się bardzo gdzieś tam ciepło na sercu, jak ten Robert Smith wyśpiewywał te największe hity swoje właśnie. I co? I rockowa pustka jakaś się pojawiła w duszy, co?
2: Dokładnie tak.
1: Trzeba by było ją zapełnić czymś. Czy dwa zaproszenia na Rocktoberfest tę pustkę zapełnią?
2: Jak najbardziej.
1: Co prawda The Cure w tym roku nie będzie na naszych urodzinach na Rocktoberfeście w Progresji, ale inny bardzo fajny zespół, Happy Set, zagra nam z okazji 22 urodzin, które wraz z całą ekipą Eski Rock będziesz świętowała, Gabi.
2: Super, bardzo dziękuję.
1: No to widzimy się 22 października w Progresji. Pozdrowienia, hej. 20 minut pozostaje do 16. Tych zaproszeń na Rocktoberfest to ja mam więcej dzisiaj, także spokojnie, po godzinie 16 kolejną osobę nagrodzę właśnie takim zaproszeniem. Także czujność wskazana, proszę być blisko radia. A to już panem Westerok i krakowski Splin.

0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Road Trippin. No i od razu przed oczami mam te kalifornijskie palmy, którymi oczy mogą codziennie cieszyć ci oto panowie. Red Hot Chili Peppers już za nami Westy Rock. A właśnie a propos, no przyznam, że wideo głosówki to chyba jeszcze nie dostałem. Panie Piotrze, no ładnie się tam pan urządził z tego, co widzę.
1: Widzisz pan, panie Michale, człowiek chwilę gdzieś wyjechał dalej, a tu już zaproszenia rozdają. A nie ma jakichś VIP-owskich?
0: No VIP-owska to pan tam ma, skąd pan się nagrał, jak widzę na wideo. Te palmy, ten lazur wody, to słońce. Mazury, jak się domyślam, dobrze? No bo przecież nie piła.

0: To szło nie tak. Strachy na lachy, Westerog. No i Grabasz, który, przypomnę, z piżamą porno wystąpił na ubiegłorocznej imprezie na naszych urodzinach 21. przed rokiem, przypomnę. Piła tango, strachy na lachy już za nami, Westerog. Za 4 minuty będzie 16. Co tam u pana Rafała?
1: A ja właśnie zjeżdżam z Mostu Północnego i żeby było ciekawiej, to 22 listopada mam urodziny, ale 22 października też byłby fajny, także może bym tam wpadł do was na tą imprezę.
0: No może, może.
1: Z Proximy blisko będę miał do pracy rano.
0: Panie Rafale, tylko jest jeden problem, to nie w Proximy, tylko w Progresji, więc nie wiem, jak tam pan do pracy potem dotrze na czas. Ale pomyślimy. Za 3 minuty najnowszy raport Westerog. Zapraszamy.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
3: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
8: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
9: Reklama.

0: jest S-Glock.
1: NASK szykuje się do budowy Krajowego Centrum Odzyskiwania Danych. Za chwilę szczegóły. W raporcie też Polska w filmie stworzonym przez AI. Nagranie zebrało mnóstwo pozytywnych komentarzy.
2: S-Glock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty, jednak od tego zaczynamy raport o 16. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. A wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić maszynę. Samolot musiał wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
3: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
2: To jest raport.
1: NASK przygotowuje się do budowy Krajowego Centrum Odzyskiwania Danych. Instytucja kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę. Teraz kompletuje kadrę specjalistów. Nowa jednostka ma się zająć pomocą instytucjom, które zaatakowali hakerzy. O szczegółach Mateusz Chłyston.
4: Nowe centrum ma pomagać m.in. szpitalom, uczelniom i innym instytucjom, które padną ofiarą cyberataku.
5: Dodatkowo analitycy będą mogli jeszcze lepiej prześledzić chociażby cyfrowe ślady, które zostawili cyberprzestępcy podczas ataku.
4: Wyjaśnia Paulina Zywar z NASK. To ma z kolei pomóc w opracowywaniu procedur chroniących przed podobnymi atakami w przyszłości. Centrum ma być wyposażone także w mobilne laboratorium.
5: Specjalnie przystosowany pojazd, który będzie wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie prac bezpośrednio w organizacji, która została dotknięta incydentem.
4: Jednostka ma powstać na warszawskiej Pradze. Na projekt przeznaczono 360 milionów złotych. Według planu ma rozpocząć działalność do 2029 roku.
2: Słuchacie raportu w S-Glock.
1: Polska w filmie stworzonym przez sztuczną inteligencję. Nagranie zebrało sporo pozytywnych komentarzy. Ostatnie oficjalne kampanie promujące Polskę wywołały w sieci bardzo różne reakcje. Teraz uwagę przyciąga krótki film stworzony przy pomocy właśnie AI. Sztuczna inteligencja lepiej potrafi wyczuć, co może spodobać się odbiorcom, mówi nam Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
6: Jeżeli oglądamy coś, co nam się bardzo podoba, a AI już przetwarza przecież nasze dane, jakie strony oglądamy i co lubimy, więc jest w stanie dostosować po prostu ten wizerunek i włożyć tą postać w taki obraz, który my sobie kreujemy, a on jest jeszcze doskonalszy.
1: Jak podkreśla, nowe technologie nie powinny jednak zastępować prawdziwych twórców z krwi i kości oraz ich pomysłów.
6: Trzymajmy się ludzi żywych, ludzi rzeczywistych, bo oni nam pokazują, jak wygląda świat, swojego doświadczenia, swojego przeżywania, swoich emocji i to jest prawdziwe, więc jakby tutaj doceniajmy też tą ciężką pracę.
1: W oficjalnych spotach stworzonych przez Polską Organizację Turystyki pojawili się m.in. Robert Lewandowski, Lech Wałęsa czy Maryla Rodowicz. Spoty te jednak nie wzbudziły zachwytów ani wśród ekspertów, ani wśród internautów.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Za to pogoda zachwycać może, owszem. We wszystkich regionach powinno być dziś pogodnie, właściwie do końca dnia. A w górach może za to mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez przyjemne 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 dziś maksymalnie na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Na tę drugą godzinę zaczynamy od przebieżki i to będzie tak zwany podbieg. Run to the hills, to już za chwilę. No i zaczynamy to drugie okrążenie, jeżeli chodzi o nasze środowe spotkanie. 5 minut po 16:00. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Iron Maiden na początek.

0: To był zespół The Cranberries i Animal Instinct w Esterok. No tak, państwo cały czas opisują swoje rockowe przeżycia ostatnich 12 miesięcy. My też to zrobiliśmy, proszę państwa, i emitujemy co jakiś czas te nasze wypowiedzi na antenie. Też będą państwo mogli je zobaczyć w naszych social mediach, także polecamy serdecznie nasze socialowe kanały. Krzysiek Sokołowski tuż przed godziną 16 chwalił się swoim rockowym przeżyciem. Chyba panu Emilowi się spodobało.
1: Nie no, Krzysiek mnie przekonał. Przyjmuję zaproszenie. Gdzie mam odebrać?
0: Damy znać później. No szał, normalnie. Krzysiek Sokołowski, przypomnę, dziś po godzinie 21:00 Człowiek z metalu, bo to środa przecież, także polecamy serdecznie. Edyta Bartosiewicz przed nami, Westerok.

0: Sweet Dreams Are Made of This, to Marilyn Manson w Este Rock. No tak, mówiłem, że tę godzinę rozpoczynamy od przebieżki, czyli podbiegu tak zwanego z Iron Maiden, Run to the Hills. No właśnie, uderz w stół.
1: Witam jeszcze raz i przepraszam za sapanie, ale to mój już 17 kilometr, więc już można troszeczkę posapać. Pozdro!
0: Pozdro, pan Przemek jest absolutnie usprawiedliwiony, 17 kilometr, to ile tam dzisiaj pan zamierza mieć na liczniku? 21 minut po 16, Queen za chwilę na naszej antenie.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Innuendo i zespół Queen w SC Rock. Zbliżamy się tymczasem do 16.30, to jest pora raportu w SC Rock. Michał już w studiu i za chwilę przedstawi najnowsze wiadomości.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wiecie co, ja cały czas się zastanawiam, kiedy przyjdzie ten moment, że wy wrócicie obaj do domu i będziecie się musieli srogo tłumaczyć.
3: Przyjdzie o 9. Wrócimy do domu, razem, do jednego wspólnego, z dala od żon.
4: Żony się na poczucie humoru łapią.
3: Poczucie humoru i nasze żony.
5: Proszę Państwa, uwaga, Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
4: A to ten, co jej zabronił, ja wiem, to mnie strasznie mnie to oburzyło.
5: Ale Blendusiak to taki, co blenduje, czy co? Bo, co to za koleś?
4: Ja nie wiem, ale ja tylko pamiętam, że ktoś komuś zakazał jeść czekotubkę. To jest w ogóle skandalem w biały dzień po prostu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosło 4% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kraju wzrosło o 0,7%. Władze okupowanych przez Rosję Oleszek przekazały, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność zrzuconą przez armię ukraińską. Posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być nawet powodem zatrzymania.
6: To jest raport.
7: Znany piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów po nagłośnieniu sprawy. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych.
6: SK Rock Sport.
7: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu w Lidze Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.

0: to jest Led Zeppelin, Immigrant Song, Feste Rock. No tak, Dzień Chłopaka mamy dziś, podobno. Jakoś tak mam wrażenie, wszyscy o tym zapomnieli. Nie to, żebym się czegoś domagał, po raz kolejny zresztą w tym tygodniu, no ale... Mamy jeszcze dzisiaj, tak na marginesie, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, także pozdrawiamy dziś świętujących. No i jeżeli chodzi o taką absolutną wirtuozerię w tłumaczeniu, no to mam wrażenie, że osiągnął ją kiedyś pewien pan.
1: Dobry wieczór.
2: Good evening.
1: Dziękuję bardzo. These actually are the only words I could understand tonight, so...
2: Kiedy szedłem dziś krakowskim przedmieściem...
1: I would like to say a special thanks to two men that were between me.
2: I zobaczyłem takie dwa bałwanki ze śniegu ulepione.
1: And I really, really hope this guy is a really good translator.
2: Chciałbym być tak przystojny jak ten facet z prawej.

0: No i proszę bardzo, człowiek się domagał, no i ma życzenia dla wszystkich eskarokowych chłopaków. Też ładnie, prawda? Pozdrawiamy, dziękujemy pani Izabelo. Chłopaki z All In and Farm i Smooth Criminal już za nami Westerok. To po chwili przerwy chłopaki z Tilaf na naszej antenie.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Wood i Alice in Chains w Ester Rock na 11 minut przed 17.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Czyli, proszę Państwa, świętujemy 22 urodziny Eski Rock, 22 października nasza urodzinowa impreza, nasz urodzinowy koncert, którego gwiazdą będzie zespół Happy Set. Kto by chciał na Happy Set na naszych urodzinach?
2: W zeszłym roku zaprosił mnie mąż, zrobił niespodziankę, zorganizował wszystko, jechaliśmy z Wrocławia, wiecie, dzieci, praca, biznes, nie było łatwo. W tym roku muszę ja mu się odwdzięczyć i ja wygrać bilety i ja go tam zabiorę i wszystko zorganizuję. Więc bardzo, bardzo Was proszę, dajcie mi te bilety, żebym mogła mu się odwdzięczyć. Wszystkiego dobrego, pa, pa.
0: No i tam od razu, dajcie. No dobra, damy. Pewnie taki prezent na Dzień Chłopaka będzie przy okazji, prawda, Pani Marto? Można w ten sposób to potraktować. Dwa bilety, dwa zaproszenia na Rocktoberfest 2026 wędrują do Pani. Bawimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Wejście do klubu od 19, o 20 zaczyna się impreza. Także prosimy o punktualność. Leila, to będzie Eric Clapton.

0: Far Far Away. To była grupa Slade w Westerogi. Tak, oto dobiliśmy prawie że do 17. 3 minuty pozostają do 5. To oznacza, że za chwilę Michał Poklękowski, najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzejej brak. Jacek Kawales. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Zakończyły się utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Chodzi o akcję służb w Białymstoku. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co w nim? O tym już za chwilę.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Związane były z działaniami policyjnych pirotechników w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiewnicka, która zna szczegóły.
3: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
2: To jest raport.
1: Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał dziś rektor komendant VAT-u i przedstawiciele firmy produkującej śmigłowce Apache oraz silników do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, co to oznacza w praktyce?
4: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
5: Maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
4: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
4: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych, zanieczyszczanie czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, sprawdzał Aleksander Ruszkowski.
7: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerkami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
8: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
7: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
1: Oprócz dodatkowych uprawnień rozszerzony ma zostać katalog środków przymusu bezpośredniego przysługujące strażnikom. To m.in. kaski i konie służbowe.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Środa pogodna i bez opadów. W górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu, do 24 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 4 minuty po 17 na kolejny raport zapraszamy za nieco ponad 25 minut do 17.30. A teraz zapraszam Państwa na trzecią, ostatnią odsłonę naszego środowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry. 30 września w kalendarzu niezmiennie. I do 18 tutaj jesteśmy razem, a na początek w tej godzinie Leonard Skinner.

Prawie tydzień temu, w czwartek, w ubiegłym tygodniu, wszystko stało się jasne. 13 listopada ukaże się nowa płyta, pierwsza od 9 lat, będzie zatytułowana

0: To był Lombard w Esterok, a pani Ola pozdrawia wszystkich świętujących dzisiaj tłumaczy, no bo dzisiaj jest Dzień Tłumacza, więc cytuję, pozdrowienia dla wspólników w święcie, także ślemy dalej te pozdrowienia. Szklana pogoda, jak to by było po angielsku, glass weather, nie ma czegoś takiego, nie funkcjonuje po angielsku takie właśnie określenie i takie zestawienie, to nasze własne, polskie, to tak jakby powiedzieć po prostu thank you from the mountain, prawda? Lombard już za nami w Esterok 23 po 5 za chwilę. Arctic Monkeys.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: to jest zespół Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. A właśnie, jeżeli Państwo chcą wiedzieć, co się dzieje o tej porze w Polsce, na świecie, to proszę zrobić głośniej radio, bo Michał już w studiu się pojawił. Dzień dobry, jest?
1: Jestem.
0: Melduje się. Za chwilę raport Westerok.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esterok gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esterok. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował właśnie, że do kraju wrócił wojskowy samolot, który przywiózł ewakuowanego z Filipin Piotra Moczulskiego, Polaka, który po wypadku przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu.
8: To jest raport.
1: Miały być we wszystkich osobówkach, trafią wyłącznie do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury, o czym informowaliśmy już w maju, trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Propozycje pozytywnie oceniało środowisko ratowników, ale teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte wyłącznie samochody nowe.
8: SK Rock Sport.
1: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
0: To można powiedzieć i Wilk City, i Manchester, nie City.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Świętujemy 22 urodziny Eski Rock. A najhuczniej to będziemy świętować w progresji 22 października. Na urodzinowym koncercie będzie zespół Happy Set, będą cztery szmery i niewykluczone będzie też tam Konrad. Dzień dobry. Cześć Konradzie.
2: Dzień dobry.
1: Konrad w trasie, ale słyszę, że udało się gdzieś do jakiegoś pobocza przytulić.
2: Tak, właśnie się zatrzymałem. Także.
1: A dokąd zmierzasz w ogóle?
2: No wracam do domu.
1: Aha, długa droga przed tobą jeszcze?
2: No nie, właśnie około 5 kilometrów jeszcze mi zostało. Także.
1: No to prawie na miejscu jesteś.
2: Dojechałem.
1: Postanowiłem ci uprzyjemnić nieco tę trasę, ponieważ przed południem zajrzałeś na eskarok.pl i wpisałeś swoje zgłoszenie w specjalnym formularzu i opisałeś swoje rockowe przeżycie. To ja może zacytuję. Cześć, kochani. Rockowe przeżycia z żoną w tym roku mam cały czas. Odkąd córcia postanowiła zamieszkać ze swoim chłopakiem i wyfrunęła nam z domu, zostaliśmy sami. Jak wam tam?
2: No, tak jak napisałem, rokowo cały czas wesoło bawimy się.
1: Czyli
2: ale
1: krótko...
2: Na szczęście córcia przyjeżdża dosyć często, także...
1: Czyli krótko mówiąc, nudy nie ma. Nudy nie ma.
2: Nie.
1: I rozumiem, że nie. Mam nie ciągnąć dalej za język.
2: No nie, lepiej nie.
1: No dobrze, ale są niegrzeczni. I chętnie też poszaleją z nami na naszych urodzinach, to już tak nawiązując do takiego waszego hymnu ostatniego czasu, czyli Gdy nie ma dzieci. Kazika, no właśnie. No dobrze, słuchaj, to w takim razie co, jak ma żona na imię w ogóle?
2: Justyna.
1: I rozumiem, że Justynę zabierasz ze sobą na Rocktoberfest.
2: Tak.
1: No to wszem i wobec informuję, że dwa zaproszenia wędrują do ciebie, Konrad.
2: Super, dzięki bardzo.
1: No i widzimy się 22 października i świętujemy urodziny Eski Rock. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Dzięki wzajemnie.

0: The Final Countdown i zespół Europe w este rok. Zespół Europe, który powrócił właśnie ze swoim najnowszym 12 studyjnym albumem, który ukazał się tuż przed weekendem. Cop This Madness to jego tytuł. Panowie cały czas w formie. Bez dwóch zdań. 17 minut do 18 pozostaje. Eagle Eye Cherry za chwilę.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

to jest Kobranocka w SC Rock na 6 minut przed 18 w środowe późne popołudnie, no chyba, że ktoś to określi wczesnym wieczorem. Czemu nie? Pamiętam, środa to był kiedyś mój ulubiony dzień na chodzenie do kina. Nie tam, że promocje robiły robotę, ale jakoś często bywałem właśnie w środku tygodnia w kinie, to skoro o tym mowa, od dzisiaj na ekranach kin wyświetlany jest najnowszy dokument Linkin Park, Gunshoty. To jest dokument traktujący o tym powrocie na scenę po 7-letniej przerwie związanej ze śmiercią lidera zespołu Chestera Benningtona. No i właśnie ten film opisuje ten wyjątkowy powrót. Od dzisiaj można ten film w kinach oglądać i do tego jeszcze świetna ścieżka dźwiękowa, między innymi z tym utworem. When

0: Somewhere I Belong. I Linkin Park, Wester Rock. I tak dzisiaj kończymy nasze środowe spotkanie. Za 3 minuty będzie 18:00, za chwilę raport, tuż potem radar środowy. No a my jutro słyszymy się trochę wcześniej, chwilę po 12:00, a o tej porze to my się będziemy jeszcze w piątek słyszeć. No a potem to wiadomo już, Zygmunt wraca z urlopu. Zmykam tymczasem, Michał Cieślik, dobrego wieczoru.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ihora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ihora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie go i postawienie mu zarzutów.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ihora M. się poprawił.
0: Przypomnijmy, Ihor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi mu dożywocie.
3: To jest raport.
0: Wrócił do kraju, teraz jest w drodze do szpitala. Polak ewakuowany z Filipin dotarł wojskowym samolotem do Polski, przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pan Piotr będzie dalej leczony.
4: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
0: Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w niezbyt ciekawym szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał bardzo poważnego urazu głowy oraz licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Kuba Krzyżak. W takim razie jakie samochody, Kubo, będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
5: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
6: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
5: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
7: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
5: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
0: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Środa we wszystkich regionach pogodna, bezdeszczowa, w górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 dziś na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Tony Iommi zdradzi, co szykuje Black Sabbath dla swoich wiernych fanów. Zdradzimy także, kogo postanowili pozwać bracia Gallagher z zespołu Oasis. Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który Piotr Banach i Katarzyna Nosowska zdecydowali się nagrać mimo sprzeciwu reszty kolegów z grupy Hey. Długo nie trzeba było czekać, aż ta zazdrość okazała się wielkim polskim hitem. I dzisiaj właśnie po niego sięgamy w radarze, w środę. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To jest Hey.

To będzie dopiero gratka dla wszystkich fanów Black Sabbath, dlatego że odnaleziono niedawno archiwalne nagrania Earth, czyli zespołu, który w 1969 roku zmienił nazwę na Black Sabbath. A mówiła już o tym Sharon Osbourne jakiś czas temu. Teraz zabrał głos w tym temacie także Tony Iommi, który powiedział, że są plany, żeby wydać te nagrania. Pojawią się w pewnym momencie. Nie wiem, jak mówi kiedy, ale mam nad tym jakąś kontrolę. No, zobaczymy, jakie zostaną wydane. Natomiast dla wszystkich fanów Black Sabbath trzeba powiedzieć to wprost, to zaskakujące dźwięki, ponieważ poruszają one tak naprawdę to środowisko Tonego Iommiego właściwie na samym początku. Sam zresztą podkreśla, że kiedy pierwszy raz ich posłuchał, tych nagrań, od razu wrócił do czasów, gdy grali te koncerty. Jak mówi, właściwie zapomniałem o niektórych rzeczach, które wtedy robiliśmy. Słuchając ich ponownie, pomyślałem, wow. No i chyba nie tylko o sobie, ale także nam wszystkim życzę, żebyśmy doczekali się wydania tych dźwięków spod znaku Earth, żebyśmy i my mogli powiedzieć wow. Tak jak wtedy, kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy tego Jegomościa, to Iron Man.

chciałem mówić o tym, że jestem szalenie rozczarowany zespołem Pearl Jam, ale między przyszła nagle Klaudia, przyniosła tyle niesamowitych elementów na dzisiejszego człowieka z metalu, który po 21:00 podobno dzisiaj jakiś talent show. Musicie tam być. A ci, którzy nie byli na ostatnim Ohana Fest, gdzie pojawił się Pearl Jam wraz z nowym perkusistą, pierwszy raz od 27 lat zamiast Matt Cameron pojawił się pan Abe, który na co dzień jest bębniarzem Paula McCartneya. I rozczarowanie polega na tym, że tak naprawdę jeszcze przed wakacjami mieliśmy taką nadzieję, że Abe będzie nowym bębniarzem na stałe w zespole Pearl Jam, ale po pierwsze i Jeff w wywiadzie dla Rolling Stone i dzień później Eddie Vedder podkreślili, że pan Abe nie jest nowym współpracownikiem zespołu Pearl Jam, więc nie należy mieć żadnych złudzeń co do tego, że on będzie towarzyszył tej formacji przez kolejne, no właściwie już kroki, ponieważ te już powoli się zbliżają i powoli idą w stronę studia. To już panowie potwierdzili, tylko pytanie, kto będzie w tym studio nagrywał na bębnach. To teraz już muzycznie Nickelback. Wracając do Klaudii, możecie także wysłuchać jej wywiad z muzykiem Nickelback. Oczywiście na skrock.pl.

0: Ile to już razy wspominaliśmy, to co działo się te kilka tygodni temu w Warszawie, podwójnie na Stadionie Narodowym. Te emocje cały czas są w nas. To, co panowie pokazali wtedy na długo niewidzianym koncercie. Pamiętam ich z Łodzi, pamiętam ich ze Stadionu Narodowego, ale nie tylko ja ich pamiętam.
1: Rocktoberfest 2024.
0: No i tak się, drodzy państwo, składa, że postanowiłem dzisiaj zadzwonić do Zbyszka. Zobaczymy, czy Zbyszek pamięta ten koncert System of a Down. Pisał, że pamięta. Zobaczymy. Słuchajcie, wszystko na żywo.
2: Zbyszek Komański, skąd?
0: Dzień dobry, Zbyszku. Michał Prokopowicz, SK Rock. Dzwonię do ciebie na żywo. Słuchaj, Zbyszku, dostałem od ciebie wiadomość w kontekście Rocktoberfestu. Chciałbyś się wybrać, jak rozumiem, z żoną Krysią na ten nasz wspaniały koncert, na nasze urodziny.
2: Tak.
0: Słuchaj, bo napisałeś o tym, że System of a Down to jest właśnie ten element długo wyczekiwany, jeśli chodzi o te emocje, które towarzyszyły ci koncertowo w tym roku. Faktycznie? System?
2: Tak, tak. Polowałem na ten zespół już od dłuższego czasu. On tam się u nas po Polsce nieraz tam przewijał, ale albo był gdzieś dalej poza Warszawą i teraz jak nadarzyła się okazja właśnie koncertu w Warszawie, no to od razu śpię.
0: A z drugiej strony widzę też Nazaret, więc w ogóle inna para koloszy. Rozumiem, że to taka łezka wokół się zakręciła.
2: Nazaret to są moje lata młodości,
0: no,
2: bo mam swoje już lata i na tych zespołach Nazaret i Urajak i te podstawowe zespoły Deep Purple, Led Zeppelin, to wszystko na tym się wychowałem i na tym też wychowałem swoje dzieci, no i wnuki też.
0: Drodzy państwo, bohater współczesnego rocka, który kolejne pokolenie wychowuje. Wspaniale, Zbyszku, w takim razie zapraszamy ciebie do nas na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny Eski Rock, 22 października w Warszawie w Progresji, tam Happy Set, 4 szmery, Hirek Wrona, będziemy też my i będziecie też wy. Rozumiem, że jest też szczęście.
2: Dziękuję. Oczywiście, że już będziemy trzeci raz z rzędu, także
0: cudnie.
2: Jesteśmy u was.
0: Tak. Cudnie. Mój drogi Zbyszku, nie rozłączaj się, my za chwilę porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby faktycznie wybrać się na te nasze urodziny, a więcej po 19 zdradzę, co zrobić, żebyście i wy wybrali się na urodziny Eski Rock.
1: Rocktoberfest 2024. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie. 6 dni bez pracy, poza domem, bez żon, bez dzieci.
4: Po
3: prostu bajka. Bo...
4: Też kiedyś pojechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Trzy rowery, 6 pedałów.
5: No, właśnie tak.
6: To, co się wyrabia na dworcach PKP, Wojtek wie.
4: Przechodzą sobie ludzie koło dworca centralnego w Warszawie, a tam jak gdyby nigdy nic, stoi pan za panią i że tak powiem się ogrzewają. Przypominamy, że to jest zachowanie nieobyczajowe i tak robić nie wolno.
7: No dobra, nie wolno, no ale oni ewidentnie czuli do siebie pociąg.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
10: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Reklama.

tylko mały przedsmak tego, co szykują dla nas muzycy zespołu Royal Blood. To Swallow the Bomb i zapowiedź ich nowej płyty Dead Company. Do tego krążka jeszcze będziemy wracać. Teraz wracamy do zespołu Oasis, wokół którego jest cały czas bardzo głośno. Nie tylko dlatego, że panowie całkowicie wyprzedali swoją przyszłoroczną trasę koncertową. Te 42 koncerty zostały wyprzedane, ale także dlatego, że ten dokument, o którym było głośno w ostatnich miesiącach, trafi do streamingu już 9 października. Do tego tematu będziemy na pewno wracać, tak jak teraz wracamy do tych szumnych aukcji, o których się mówiło jeszcze 2-3 tygodnie temu. Panowie z Oasis złożyli pozew sądowy, aby zablokować tę aukcję i 3 października ona się nie odbędzie. A chodzi o przedmiot sporu, którym jest kolekcja, która zawiera 63 taśmy matki z nagraniami koncertowymi oraz ponad 100 godzin nagrań z prób i rozmów zespołu Oasis z lat 1994-2001, które zostały zebrane przez ich byłego akustyka. Tak naprawdę chodzi tam także o pewien koncert ze Szkocji z 96 roku. Całość wyceniono na prawie 1 600 000 funtów. Mówi się o tym, że no, panowie Gallagherowie mieli możliwość odkupienia tego wszystkiego, ale jak usłyszeli kwotę, to postanowili, że taniej będzie jednak złożyć pozew do sądu. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. To Supersonic, to Oasis w SC Rock.

0: trzeba mieć kawał dystansu do siebie, by muzycznie odwoływać się do tego pobytu w Norwegii, gdzie Kazik Staszewski doznał małego urazu, gdzie nie wylewał za kołnierz, gdzie no, wycieczka na fiordy okazała się zbyt trudna dla niego z powodu tych procentów. Prawda jest taka, że dzisiaj Kazik Staszewski to zupełnie inna postać, natomiast jak można sobie wyobrazić Kazika Staszewskiego, to polecam bardzo serdecznie teledysk do tego utworu, gdzie Kazik występuje w różnych zaskakujących rolach, jako biegacz na bieżni, celebryta z pierwszych stron gazet, uciekający przed rekinami, czy jako napakowany kulturysta. Polecamy obrazek do Nauce w Oslo. Kultu.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
2: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter Eski Rock zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielki Michał. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnia, że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy zesnął. W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
1: SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co to za zmiany w składzie Nocnego Kochanka. Wrócimy także do dzieciństwa Patti Smith. Rozdam także kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest SK Rock. Ale zanim to wszystko, czas stanąć z nim oko w oko. Panie i panowie, tak zerkam. Grzeczny kotek. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

To pewna kontynuacja ważnego utworu. To Fall Out Boy, to We Didn't Start The Fire. I to prawda, nie oni dzisiaj rozpoczęli ten ogień. Dzisiaj ten muzyczny ogień podłożył nocny kochanek po tym, jak poinformowali, że po 15 latach wspólnego grania grupę opuszcza jej gitarzysta i współkompozytor Robert Kazanowski. Drodzy Państwo, wiemy, że panowie potrafią w żarty, potrafią w prima aprilis, podobno teraz nie o to chodzi. Podobno Kazan ma towarzyszyć formacji Nocny Kochanek jeszcze do końca na pewno tego roku, a mi ciśnie się na usta tylko jedno pytanie. Dlaczego? Albo why? Albo warum? Kazon, no dlaczego? Co się stało? Myślę, że może odpowiedź na to pytanie jeszcze dzisiaj. Bliżej 21. Myślę, że będziecie chcieli poznać kulisy. Nie namawiam, ale ja na pewno go zapytam o to. Naszego twardego, niesamowitego, bezkompromisowego Krzysia. A to już koń, wiadomo.

Pamiętacie, jak wygrać podwójne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock? No możecie chociażby podzielić się swoim rokowym przeżyciem z ostatniego roku. Wystarczy nagrać taką głosówkę na Facebooku Eski Rock. Czekam na te głosóweczki. Możecie też zgłaszać się na rocktoberfest.skrock.pl. Pełna dowolność. Tak jak w przypadku Patti Smith. Myślę, że fani sięgną po tę wyjątkową książkę, bo zanim ona została okrzyknięta matką chrzestną punka, no to dorastała w opuszczonym kompleksie mieszkaniowym w New Jersey. W młodości później rozwijała swoją twórczość od poezji do pisania piosenek, no i bez wątpienia, gdyby nie ten przełomowy album Horses z 75 roku, to nie wiem, czy dzisiaj o Patti Smith byśmy rozmawiali w takich superlatywach.

0: No, przyznam szczerze, że aż takiej wiadomości to się nie spodziewałem. Bo kiedy wczoraj na antenie Eski Rock w Radarze wspominałem o swoim jednym z ulubionych zespołów, który wczoraj ogłosił swoje 5 koncertów w naszym kraju, a chodzi o zespół Archive, to kompletnie nie spodziewałem się, że taką wiadomość pan Andrzej wyśle do mnie dzisiaj 6 minut po godzinie 18.
1: Rocktoberfest 2024.
0: No i tak się, drodzy Państwo, składa, że zadzwonimy sobie do pana Andrzeja. Tutaj nacisnę tylko guziki, które pozwalają mi zadzwonić do Andrzeja. Uwaga. No i co? O, jest sygnał. Dobra. Dobry wieczór, Andrzej.
2: Dobry wieczór.
0: Michał, cześć, tak, to ja. Michał Prokopowicz, SK Rock. Dobry wieczór, Andrzeju.
2: Cześć, witam.
0: Słuchaj, dostałem od ciebie zaskakującą wiadomość. Wczoraj wspominałem o Archive, moim jednym z ukochanych zespołów, a ty właściwie napisałeś o tym, że w ostatnim roku to chyba najbardziej cię właśnie ich koncert na Torwarze wzruszył. Opowiadaj.
2: Prawda. No super było. Wiecie, no ciekawa sprawa jest taka, że ja przesadnym fanem Archive nie jestem. Nie tak jak innych zespołów.
0: Ale łezka w oku była? Łezka w oku była? Przegen?
2: Tak, oczywiście. Nawet Przegen tak, natomiast zaskoczyli mnie mocno, że tak mocno grają, no bo jednak z płyty jest inaczej.
0: Tak.
2: I bardzo fajna oprawa. Co mnie zaskoczyło, to, że naprawdę jakoś tak nie kłaniali się publice, nie podlizywali się, zagrali tak no mocno z ogniem.
0: Robili
2: fajnym,
0: swoje.
2: Szerokim zespołem. Tak, naprawdę.
0: Słuchaj, ty będziesz miał w nasze urodziny też urodziny, 50. Piękny jubileusz, tak sobie pomyślałem. Słuchaj, no to, że wygrałeś podwójne zaproszenie, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast ja chciałem tylko jeszcze zerknąć na tą twoją listę, bo sobie zrobiłeś takie małe muzyczne resume, podsumowując to swoje 50 lat rockowych przeżyć. I chciałem powiedzieć jedno, bo ty napisałeś o Stonesach 6 razy, o Gilmurze, że o Tersie 4 i 5 razy. Słuchaj, gdyby byli razem, to na Floydach byłbyś 9 razy.
2: Tak jest. Prawda.
0: Mało
2: dlatego
0: brakowało.
2: Jeździć osobno.
0: To prawda. To co? A z Happy Set będzie rozdziewiczenie.
2: Tak jest. Pierwszy raz.
0: Słuchajcie, człowiek, który w wieku 50 lat na urodzinach będzie rozdziewiczany przez zespół Happy Set, oczywiście muzycznie.
2: O, nie mogę się doczekać.
0: Andrzeju, super. Nie rozłączaj się w takim razie. Więcej informacji tobie przekażę poza anteną, a my muzycznie, drodzy Państwo, będziemy także sięgać już niebawem po zacnego muzyka związanego z zespołem The Smiths.
1: Rocktoberfest 2024. Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak. Proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

to jest niesamowite, że taka osoba jak były gitarzysta zespołu The Smiths, pan Johnny Marr, który mógłby mieć ego jak stąd na inną planetę, tak naprawdę publicznie dzisiaj opowiada o tym, czego się muzycznie nauczył od Damona Albarna, niesamowitego muzyka, z którym współpracował przy okazji ostatniego albumu Gorillaz The Mountain. No i w pewnym momencie frontman Blur kazał się wyluzować i być otwartym byłemu liderowi zespołu The Smiths. Powiedział, żeby niczego nie wymuszał podczas pisania utworów. Jak wyjaśnił w wywiadzie dla NME, Johnny Marr powiedział: nauczyłem się otwartości umysłu, pozwalania, by pewne rzeczy działy się naturalnie, dbania o etykę pracy, nie czekania, aż coś się wydarzy. Niczego nie wymuszaj, po prostu się wyluzuj, naprawdę. Johnny mówi, że prawdziwie poczuł to, kiedy zaczął przygotowywać swoją ostatnią płytę i w przypadku 10 piosenek na jego nowym albumie uznał, że pomocne będzie granie ich na żywo przed nagraniem w studio. Podobno wyszło fenomenalnie i do tego albumu na pewno będziemy wracać. To z nowej płyty Johnny'ego Marra. To It's Time w SC Rock.

0: Dzisiaj cały gamingowy świat mówi na temat GTA 6, ale my, ludzie z nie najnowszą metryką, pamiętamy, jak graliśmy w GTA San Andreas. Pamiętamy także przy okazji tych dźwięków, jak słuchało się fikcyjnego radia, Radia X. Tam właśnie leciały takie dźwięki, jak chociażby Danzig. A my już za kilka chwil będziemy zerkać, kto wybierze się także już za kilka chwil na urodziny Eski Rock w kontekście Rocktoberfestu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja.
6: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy Napad, czyli zespół, który pojawi się w cotygodniowej świeżej krwi. Sprawdzimy także nową stylówkę Jamesa Hetfielda. Zahaczymy także o muzykę Floydów i to w kontekście koncertowych planów.
7: SK Rock.
0: Ale zanim to wszystko, czas na jedyny utwór i to w całej dyskografii Depeche Mode, który lepiej poradził sobie na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych niż w Wielkiej Brytanii. To o te dźwięki chodzi. Równo o 20:00, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. Do 21:00, to Depeche Mode w SC

0: Jaki młodziak! Drodzy Państwo, James Hetfield postanowił nam się odmłodzić i to w przededniu najważniejszego momentu w historii zespołu Metallica. W końcu jutro rusza wyjątkowa rezydentura w Las Vegas w kuli sferycznej wartej miliardy. Chodzi o kulę Sphere, gdzie panowie docelowo mają mieli zagrać 8 koncertów. Wiemy, że zagrają łącznie 24. Będą tam rezydować w październiku, w listopadzie, w styczniu i w lutym przyszłego roku. No, moim zdaniem sam James Hetfield wygląda fenomenalnie. Właśnie zrobił sobie, drodzy Państwo, czarne pasemko. Jedno, ale nadaje mu to jakiegoś nowego charakteru. Polecam zerknąć na nową stylóweczkę Jamesa Hetfielda. U nas muzycznie natomiast pochylać się będziemy nad zespołem, który ma 30-letnie doświadczenie. Dzisiaj już mówiłem o wakacjach, co prawda, Kazika Staszewskiego w Norwegii. Natomiast przed nami zespół Napad, który działa w Oslo od 2018 roku.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na Świeżą Krew w SC Rock i chyba wypadałoby ten odcinek zacząć hasłem moich dzisiejszych gości. To jest Napad. Napad w SC Rock. Proszę Państwa, historia pisze się na naszych uszach. Ten zespół na co dzień stacjonuje w Oslo, w Norwegii. Panowie całym składem przyjechali do nas specjalnie na ten wywiad. I jutro sobie wracają do Oslo, pracować i grać dalej. Zresztą, panowie, przedstawiamy się po kolei. Kto dzisiaj zaszczycił nasze studio?
3: Paweł Gala, gitara basowa.
4: Dawid Proxy Prokop, gitara i wokal.
5: Rafał Cyki Cekiera, gitara, chórki.
6: I Paweł Kamiński, perkusja i instrumenty perkusyjne.
2: Polski zespół Napad, grający po polsku. Z tego, co słyszałem, sporo koncertów mają już na swoim koncie. Grają fajnie, tak mięsiście, zresztą zaraz to usłyszymy. Opowiadajcie, jak to w ogóle się stało, że... Znaczy, zakładam, że pojechaliście tam za chlebem, to sobie można dopisać, ale jak to się stało, że ten zespół tam funkcjonuje na co dzień i z tego, co sobie obserwowałem, całkiem prężnie.
4: Tak, tak. Pierwszymi członkami w zespole był Rafał i Paweł. Oni sobie grali jakoś tam próby, spotykali się dla zabawy raz za czas. No i zaprosili mnie na wokal, żebym przyszedł, coś tam pośpiewał z nimi. Wszystko na luzie, bez spin, po prostu żeby świętować piątki i bawić się dobrze w swoim towarzystwie. No i tak powstał ogólnie Napad, no. I tak się zaczęło wszystko. Napad jest efektem ubocznym, że tak powiem, naszych spotkań, naszych prób, naszej bliskości. Jesteśmy wszyscy razem bardzo blisko i uwielbiamy ze sobą spędzać czas i tak powstał ogólnie zespół. Tak nagraliśmy płytę, zaczęliśmy grać koncerty, zaczęliśmy pisać, nagrywać. Powiem, no efekt uboczny, efekt uboczny.
2: A Napad, dlaczego? Kto wpadł na ten piękny pomysł?
3: Może ja opowiem. To jest tak też ciekawa rzecz, bo tak naprawdę to jest wieloznaczne słowo.
2: No tak, liczyłem na to, że tutaj się kryją jeszcze jakieś skróty.
3: Nasz pierwszy kolega, który grał na bębnach, był ze Słowacji. I kiedyś przyszedł do nas na nasze spotkanie i mówi, że ma Napad. My się go pytamy po prostu...
4: Wpada po prostu drzwiami, chłopy, powiedz ja nam, mam, Radek, jak ja sam mam Napad, raz. To koniec.
3: Nie? Co ty masz? On mówi, że on ma Napad, a po słowacku Napad to znaczy pomysł.
2: Okej.
3: Okay. I tak zostało.
2: No. Pięknie, bo u nas to też jakby fajne znaczenie dla kapeli rockowej, no. Nie? Słuchajcie, zanim przejdziemy do wersji podcastowej, myślę, że to, co powinno wybrzmieć, to niebawem czeka was występ na naszej polskiej ziemi. Będziecie mieli okazję występować w Chrzanowie przed sztywnym palem Azji.
4: Tak jest.
2: Jak to się stało?
4: No, zagramy support na 40-leciu sztywnego pala Azji w Chrzanowie, w Moksirze. Ja pochodzę z Chrzanowa i przyjaźnię się z chłopakami z zespołu. Mhm. Razem graliśmy koncerty, razem graliśmy 25-lecie sztywnego pala Azji 15 lat temu. Waldek Koterba, który kiedyś też grał w sztywnym palu Azji, grał na gitarze w Wyroku, w którym ja śpiewałem. No i tak my się tam wszyscy znamy i przyjaźnimy. No i stwierdziliśmy, dlaczego nie zagrać razem, prawda, nie?
2: 24 października?
4: Tak jest.
2: Dobrze, co pamiętam. Sobota 24 października. Tak. Kto ma ochotę, proszę przybywać, bo to będą tak naprawdę dwa piękne koncerty.
4: Zapraszam.
2: A dlaczego warto, przekonamy się o tym już teraz. Jakim kawałkiem chcielibyście nam się przedstawić?
4: No to Ulice. Kawałek, który opowiada o Chrzanowie. Ulice.
2: Słuchamy, gramy i zaraz wracamy do rozmowy.

No to proponuję oddać głos Arturowi, Sebastianowi, Piotrowi jednemu i drugiemu, Wojtkowi, czyli składowi formacji Ira, zespołowi, który wraca. I przyznam szczerze, że jak usłyszałem te słowa Artura Gadowskiego, który powiedział, że to nie jest tak, że oni są zamknięci na to, co dzieje się dookoła ich w muzyce i na świecie, powiedział, więc myślę, że jednak gdzieś tam do przodu się troszkę posuwamy. I to jest wspaniała wiadomość i to nie jest, drodzy Państwo, w ogóle prześmiewcze. Znam takich polskich artystów sceny rockowo-metalowej, którzy nie słuchają kompletnie żadnej muzyki poza własną. Nie chciałbym teraz rzucać nazwiskami, ale też mam pozytywne przykłady, jak chociażby pan Dzwonek, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi. Jak kiedyś pamiętam, jakieś 12 lat temu z tym gitarzystą zespołu Frontside potrafiliśmy usiąść i oglądać godzinami różne teledyski Justina Timberlake'a, zaskakując się tak naprawdę na każdym kroku, jak ten człowiek jest niesamowicie utalentowany. I nigdy by się nie spodziewał tego właśnie po panu Dzwonku. Takie to rzeczy, drodzy Państwo. A skoro tak już wspominałem te zespoły, które potrafią czasami zaskakiwać i słuchają innych, to Ira bez wątpienia słucha innych. I udowadnia to przy okazji tych nowych dźwięków. Będzie mocno, będzie tak, jak się nie spodziewaliśmy od Iry. To ich nowe dźwięki. To Ira i za każdy dzień w SC Rock.

0: No, złą reputację to miały ostatnie miesiące Filipa, który no, za bardzo koncertowo to nie szalał. Zresztą jak mówi...
1: Dobry wieczór, moje ukochane radyjko. U mnie ten rok jest bardzo słaby pod względem rock'n'rollowości. Dlatego też myślę, że na tym Rocktoberfeście mógłbym nadrobić wszelkie zaległości i tą jeszcze z nawiązką.
0: No i dlatego widzimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Na więcej, jeśli chodzi o bilety na Rocktoberfest, to już jutro od samego rana, także po 18, także w radarze, a więcej na rocktoberfest.skrok.pl.

Tak się zastanawiam, co na to pan Andrzej, który wygrał dzisiaj podwójne zaproszenie na Rocktoberfest, z którym porozmawialiśmy chwilę o Pink Floyd. Wyobraźcie sobie, że Roger Waters dzisiaj poinformował, że trasa koncertowa, która wystartuje w przyszłym roku, będzie poświęcona Floydom. Natomiast sam Roger Waters nie weźmie w niej udziału, a weźmie w niej udział jego syn, Harry. Chodzi o trasę Roger Waters Present Legacy Pink Floyd Show. Wiemy, że to właśnie na tych koncertach mamy usłyszeć najsłynniejsze utwory z płyt Floydów. Sam Roger Waters mówi, że te piosenki wiele znaczą dla tak wielu ludzi i cieszy się, że będą mogli je ponownie usłyszeć na żywo. Jak mówi, Harry zebrał wspaniały zespół i nie mogę się doczekać, aż fani z całego świata zobaczą specjalny show, który ułożyliśmy razem. Czekając, drodzy Państwo, wiemy, że na tym koncercie pojawią się dźwięki z repertuaru chociażby z takich płyt jak The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here czy Animals. I na to czekamy, tak jak czekamy na nową płytę zespołu How We Met. To ich Miłość to nie raj w SC Rock.

0: I tym amerykańskim akcentem kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil on, wasz ukochany człowiek z metalu, czyli Krzysiek Sokołowski i jego dzisiejszy talent show. Michał Prykopowicz, do usłyszenia, do jutra, do 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Rankę, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
3: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
2: Do 98.
3: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
2: 8 lat.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.

No i dlaczegoż przywitałem się z wami numerem To Be The Best do zespołu Tenacious D, numer z 2012 roku z płyty Rise of the Phoenix. No dlaczego? Dlatego, że dzisiaj zapowiedziany w zeszłym tygodniu konkurs talentów, albo bez talentów, albo bez talenci, jak kto woli. My nikogo nie dyskryminujemy. Chcemy, żeby każdy mógł się zaprezentować. No nie mogę do końca powiedzieć, że na antenie, dlatego, że dziś konkurs naszych bez talentów i talentów odbywa się na tak zwanej aplikacji z nutką, czyli na po prostu TikToku Eski Rock. Także zapraszamy serdecznie również wszystkich dziadersów i boomerów, żeby odpalili swoje telefony, odpalili aplikację z nutką i zobaczyli, co tam się dzieje na tym TikToku Eski Rock. Słuchajcie, już dostaliśmy pierwsze zgłoszenia, ale o tym może później, bo chciałbym też zagrać wam dzisiaj sporo numerów. Tak sobie wymyśliłem, że otworzę program numerem Tenacious D i ktoś, kto na przykład nie zna Tenacious D, pewnie się zastanawia, człowieku, to jest program o metalu i tu jakieś Tenacious D, co to ma być, o co tu chodzi? Ja powiem tak, moje zdanie jest takie, że każdy szanujący się metalowiec musi znać Tenacious D i musi lubić Tenacious D, ewentualnie uwielbiać Tenacious D. I to jest moje zdanie i mogę sobie na to pozwolić. Jak macie inne, to trudno, przecież nie wszyscy musicie się znać. Natomiast już na drugi ogień zaprezentuję wam coś true metalowego. Niedawno zresztą cały odcinek traktował, że użyję takiego pięknego słowa o true metalu. I przywitam was słowami numeru number one z płyty Louder Than Hell z 96 roku od zespołu Manowar. Pozwoliłem sobie przetłumaczyć fragment, który wprowadzi nas w nastrój dzisiejszego odcinka. I fragment tego utworu w naszym ojczystym języku brzmi mniej więcej tak. To ten dzień. Za nami treningi długie. Przybyliśmy po pierwsze miejsce, nie po drugie. Konkurs już za chwilę nam się rozpoczyna. Walczcie o zwycięstwo, idźcie ostro jak przecinak. Grajcie dziś całym sercem. Dzisiaj wszyscy zwyciężymy. Kiedy gra dobiegnie końca, kiedy wszystko podliczymy.

Ależ to jest fajny numer. I Can, 98 rok, płyta Better Than Raw od zespołu Halloween, oczywiście z Niemiec, Hamburga. Bardzo lubię ten album i polecam. Polecam wszystkim. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten otwieracz Push. Ach, jaka to jest moc w tym numerze. Ale później pojawia się między innymi taki numer jak I Can, który jest taki, powiedziałbym, metalowo, nawet popowy trochę. Jest taki przyjemny, wpadający w ucho, chwytający za serce. Ale ten numer też wpisuje się idealnie w konwencję dzisiejszego odcinka, dlatego że, przypomnę, tematem naszej dzisiejszej audycji jest talent show, a właściwie też no talent show. Możemy postawić tutaj znak równości, dlatego że razem z Klaudią Antoszewski dzisiaj jesteśmy z wami na żywo na TikToku i sprawdzamy wasze talenty, ewentualnie brak tych talentów. Już kilka zgłoszeń do nas dotarło. Nie będziemy zdradzać na antenie, co konkretnie się działo, żeby was zachęcić do tego, żebyście odpalili aplikację z nutką, czyli po prostu TikToka Eski Rock. A my wracamy do numerów, które wpisują się w konwencję dzisiejszego odcinka. Postawiłem na kawałki, które mówią o wygranej, o zwycięstwie, o talencie, o takiej wewnętrznej sile, które są motywujące, które potrafią was postawić na nogi. I do takich numerów też należy utwór The World Is Yours z 2017 roku od zespołu Arch Enemy. Zresztą ostatnio, pamiętam, pytaliście mnie chyba akurat na tak zwanym poza anteniu, czyli prawdopodobnie też przez TikToka, jak oceniam udział Alicy White Glues w zespole Dragon Force. No i powiem wam, że ostatnio oprócz tego, że pojawiały się tam jakieś nagrania takie Alicy z domowego studia, to nie wiem czy wiecie, ale już się pojawił też pierwszy wideoklip, także też zachęcam do odpalenia sobie tegoż, żeby można było podziwiać ten skład w takim właśnie zestawieniu, czyli również z Alicą na wokalu. Ja powiem tylko tyle, że jest to na tyle charyzmatyczna i wyrazista postać, że mam wrażenie, że trochę ekipa z Dragon Force jest teraz w cieniu Alicy, no ale chyba nie jest to nic dziwnego, właśnie mając do czynienia z takim głosem, z taką osobowością. Ciekawostką jest dla nas, dla polskich fanów, że 25 kwietnia zespół Dragon Force wystąpi w Stodole w Warszawie. Jeśli chodzi o Arch Enemy i o numer The World Is Yours, to przetłumaczyłem również dla was fragment

One Shattered Glory, czyli 90 rok, płyta Painkiller, numer, który zamyka ten świetny album. No i kawałek, który też wpisuje się w temat dzisiejszej audycji. Tematem programu są właściwie wasze talenty, ewentualnie brak tych talentów. Cały czas odbieramy od was zgłoszenia na aplikacji z nutką, czyli na TikToku Eski Rock, i spróbujemy nagrodzić jak największą liczbę osób, użytkowników TikToka. Tymczasem przechodząc do newsów, które dzisiaj obiegły muzyczny, internetowy świat, to słuchajcie, z zespołu Nocny Kochanek odchodzi Robert Kazon Kazanowski. I dostałem od was już liczne zapytania, gdzieś tam w komentarzach, czy w wiadomościach też prywatnych. Jak to, po co, dlaczego, jak tak można, i mamy nadzieję, że to jest jakiś żart. Otóż słuchajcie, szanujemy decyzję Kazona. Od razu też podkreślę, że nie ma między nami żadnej złej krwi i życzymy Kazonowi jak najlepiej. Tak podsumowując w skrócie jego słowa, to wynika to z faktu, że Kazon przez lata lepiej odnajdywał się na mniejszych scenach niż na tych dużych, na przykład szczególnie na takich oficjalnych imprezach typu telewizyjne, i to była jedna z przyczyn. Kolejna przyczyna to są kwestie takie muzyczne. Kazon ma ochotę tworzyć bardziej złożone kompozycje i gdzieś tam chyba ten Nocny Kochanek mu trochę w tym przeszkadzał. Zresztą ma też pomysł nagrania swojego solowego albumu, na który tak naprawdę my również jako jego koledzy z zespołu czekamy od wielu, wielu lat. Także szanujemy decyzję Kazona, trzymamy kciuki za jego przyszłe nagrania, czy przyszłe, jak to niektórzy mówią, projekty. I oczywiście najważniejsze też tutaj, znaczy najważniejsze, ważne też bardzo jest to, że Kazon zostaje z nami do końca tego roku, także jeśli macie ochotę zobaczyć jeszcze Nocnego Kochanka w tym składzie, to serdecznie zapraszamy na koncerty trasy klubowej, która rozpoczyna się już za 2 mniej więcej tygodnie. A jak już jesteśmy przy Kazonie, no to ogólnie wypadałoby mi złożyć życzenia i Kazon tobie, jak i wszystkim innym chłopakom, bo słuchajcie, się okazuje, że dzisiaj jest ten cały dzień chłopaka. Także chłopy, no co ja mogę powiedzieć, najlepszego. A wracając do naszego programu, do tego, co dzisiaj dla was przygotowałem, to teraz kawałek, który myślę, że swobodnie mogę zadedykować Kazonowi. Jest to numer zespołu Rhapsody, który Kazon bardzo lubi. Jest to Dawn of Victory z 2000 roku, z płyty Dawn of Victory, a następnie poleci coś od zespołu Sabaton, który Kazon swojego czasu też lubił, namiętnie słuchał. Zresztą lubi ten zespół do dziś. Zresztą mieliśmy okazję też supportować zespół Sabaton, gdy przyjechał do Polski na jeden ze swoich koncertów. To było już kilka dobrych lat temu w krakowskiej Tauron Arenie. Ten koncert się odbył. Dobra, nie zagaduję, lecimy z Rhapsody, a my na TikToku oceniamy i doceniamy wasze talenty.

0: Reklama.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama. Człowiek z metalu. Z metalu. W ESC Rock.
4: It rocks. The gates of hell, as we make our way to

No i wracamy do naszego dzisiejszego odcinka, który poświęcony jest talentom. I stąd też kawałki, które traktują o zwycięstwie, o tym, żeby sobie radzić z przeciwnościami losu, o to, żeby walczyć o swoje, o to, żeby właśnie zdobywać laury. I jeśli chodzi też o taką siłę, którą w sobie trzeba znaleźć, to przypomniało mi się, że no jak co roku już od kilku lat jestem ambasadorem akcji Moszno Władcy, która zorientowana jest na wsparcie mężczyzn w badaniu przede wszystkim jąder, mówiąc językiem bardziej ludzkim, jajek. I tak się składa, że badania odbywają się, właściwie już cały cykl badań się rozpoczął i są to badania darmowe. I teraz słuchajcie, wejdźcie sobie na stronę Moszno Władcy na Facebooku, na Instagramie czy po prostu na stronę internetową. Tam macie wszystkie terminy wymienione. Ja tylko powiem, że najbliższy termin to jest 3 października i to jest Gdańsk w Galerii Przymorze, następnie 8 października Lublin, ale cała kampania zawita także do Bydgoszczy, Piły, Białegostoku, Kielc, do Łodzi. Finał akcji 28 listopada w Bytomiu, w Stargardzie i w Zielonej Górze, ale oprócz tego jeszcze kilka, chyba nawet kilkanaście innych miast. Pamiętajcie, USG Yonder i testy PSA i to wszystko za darmo, także dbajmy, chłopaki i panowie, o swoje zdrowie i badajmy się. A wracając do tematu dzisiejszej audycji, kawałek, który za chwilę wybrzmi z waszych głośników, to będzie Through the Fire and Flames od zespołu Dragon Force. I nie wiem, czy wiecie o tym, ale jak ten numer był nagrywany, to Herman Lee, który gra tam taką dosyć złożoną solówkę, podczas nagrywania tego numeru w studiu pękła mu struna i nie wiem, czy uwierzycie, bo ja na początku nie mogłem uwierzyć, jak o tym przeczytałem, ale okazuje się, że to jakby nie przeszkodziło w tym, żeby ten numer w takiej wersji, czyli z tą pękniętą struną, w ten sposób nagrany, znalazł się na albumie. Kolejną ciekawostką jest fakt, że ten w ogóle partie te otwierające numer są często uznawane za takie, które zostały nagrane na gitarze, dlatego że ten numer zagościł w grze Guitar Hero w trójce, w trzeciej części, ale tak naprawdę został on nagrany na keyboardzie czy tam innym syntezatorze. I jeśli chodzi o udział zespołu Dragon Force z tym numerem w tej grze Guitar Hero, to Herman Lee kiedyś nagrał taki filmik, który wrzucił na TikToka i tam mówi o tym, ile pieniędzy dostali z Dragon Force za to, że ten numer mógł się znaleźć w tej grze. No i teraz wyobraźcie sobie, że była to niebagatelna kwota, mniej więcej 3000 dolarów. Mało tego, ta kwota musiała pójść na członków zespołu, na management i na wytwórnię, ale Herman Lee mówi, że nie żałuję, że była to bardzo fajna, była to bardzo mądra decyzja, dlatego że dzięki temu, że ten numer wylądował w tej grze, to dotarł do przeróżnych użytkowników no tej gry, no i przede wszystkim po prostu zespół, taki mało znany metalowy zespół z Wielkiej Brytanii, stał się zespołem popularnym na całym świecie. Dobra, jedziemy, bo się rozgaduję, a tu talenty na TikToku czekają.

Victory is mine. Powiem wam, że gdyby ktoś mi powiedział te... Kurczę, teraz nie mogę powiedzieć ile lat temu, bo znowu dowiecie się, jak stary już jestem. Ale młody duchem cały czas. Ale gdyby ktoś te wiele, wiele lat temu powiedział mi, że w radiu usłyszę numer zespołu Virgin Steel, to pewnie popukałbym się w czoło. A tak się okazuje, że po tych wielu, wielu latach pozwoliłem sobie na to, żeby Virgin Steel zagościło na antenie Eski Rock. To jest taki, można powiedzieć, trochę zespół z podziemia. To znaczy wśród ortodoksyjnych, powiedziałbym, metalowców, takich bardziej zagorzałych, jest to zespół znany, lubiany, ceniony. Natomiast no nie oszukujmy się, że nie jest to obecnie zespół super popularny. Także mam nadzieję, że tym bardziej ortodoksi docenili, że dzisiaj w audycji pojawił się numer Victory is Mine od tegoż właśnie zespołu. Słuchajcie, tak się składa, że mamy niestety już godzinę 21:58 na zegarze, czyli zostały nam 2 minuty do końca odcinka. Także ja tylko powiem na samo zakończenie, że dziękuję serdecznie za waszą obecność i przed radioodbiornikami, ale także przed aplikacją z nutką, gdzie odsłuchiwaliśmy i odoglądywaliśmy wasze różnego rodzaju talenty. Wszystkim jeszcze raz dziękujemy i odezwiemy się do laureatów. Natomiast jeszcze na samo zakończenie chciałem powiedzieć, że 22 października, właściwie przypomnieć, że 22 października odbędzie się Rocktober w warszawskiej Progresji, czyli impreza nasza, SK Rockowa. Także zobaczycie na tej imprezie i usłyszycie zespół Happy Set, zespół Cztery Szmery. W rolę DJ-a wcieli się Hirek Wrona, także będziecie mogli usłyszeć również jego set i bawić się przy dźwiękach, które dla was przygotuję na tę okazję. Ja też prawdopodobnie, mam nadzieję, że akurat będę miał wtedy wolny wieczór, w każdym razie no spodziewam się, że pojawię się na tej imprezie i będę mógł z wami zbić piątkę, zrobić sobie zdjęcie czy po prostu pogadać. I jako, muszę powiedzieć, że jako jedna z nagród przewidziana dla was w dzisiejszym konkursie, jako jedną z nagród wybrałem właśnie dla was razem z Klaudią, z którą dzisiaj oceniamy wasze talenty na TikToku, wybraliśmy podwójne zaproszenie na Rocktoberfest do warszawskiej Progresji. Dobra, bo niestety 22 za chwilę wybije, także ja tylko powiem, że na zakończenie trochę taką klamrą zepniemy, bo zaczęliśmy program od numeru no takiego nie do końca metalowego, bo to od zespołu Tenacious D, a na koniec znowu coś od zespołu nie metalowego, ale takiego, którego wszyscy metalowcy znają i który doceniają. Jest to zespół Queen, który będzie idealnym chyba podsumowaniem, to znaczy ten kawałek będzie idealnym podsumowaniem dzisiejszych treści programowych, dlatego że będzie to oczywiście nic innego jak We are the champions, my friend. No i słyszymy się oczywiście tradycyjnie za tydzień o 21:00, a my jeszcze za chwilę żegnamy się z wszystkimi na TikToku. Dzięki bardzo, cześć!

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Wiecie co, ja cały czas się zastanawiam, kiedy przyjdzie ten moment, że wy wrócicie obaj do domu i będziecie się musieli srogo tłumaczyć.
2: Przyjdzie o 9. Wrócimy do domu. Razem, do jednego wspólnego, z dala od żon.
3: Żony się na poczucie humoru łapią.
2: Poczucie humoru i nasze żony.
4: Proszę Państwa, uwaga, Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
3: A to ten, co jej zabronił, ja wiem, to mnie strasznie mnie to oburzyło.
4: Ale Blendusiak to taki, co blenduje, czy co? Co to za koleś?
3: Ja nie wiem, ale ja tylko pamiętam, że ktoś komuś zakazał jeść czekotubkę. To jest w ogóle skandalem w biały dzień po prostu.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.